jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem Cię.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka, działaczka społeczna, nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Marcin Romanowski jest w Naddniestrzu, taką pewność ma premier i wskazuje na współpracę ze służbami innych państw regionu. Wypoczynek z bonem turystycznym na Warmii i Mazurach. Powiemy, kto skorzysta z oferty. Na zegarze 6:00, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Działaczka społeczna i uczestniczka Powstania Warszawskiego w wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska. Odeszła bohaterka wielu pokoleń, żołnierka powstania, autorytet. Zabierała głos w ważnych sprawach, sprzeciwiała się mowie nienawiści i zwykłym nikczemnikom. Chciała dla nas silnej i bezpiecznej Polski w Europie, napisał na Platformie X wiceminister kultury Maciej Wróbel. Przez lata walczyła o pamięć o powstańcach. Zapamiętamy ją także z mocnych słów do środowisk nacjonalistycznych.
2: My byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi. Milcz, głupi chłopie! Milcz! Milcz! Tam jest skończony! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała. Nigdy nikt nie wyprowadzi nas z mojej ojczyzny, ale także nikt z Europy, bo Europa to moja matka także.
1: Po wojnie do późnych lat 70. Wanda Traczyk-Stawska pracowała jako nauczycielka. Aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, broniła praw człowieka i demokratycznych wartości. Na 99% znajduje się w Naddniestrzu, to premier o poszukiwanym poślepisu Marcinie Romanowskim. Jak mówi Donald Tusk, wskazują na to ustalenia służb państw z regionu, z którymi Polska współpracuje.
3: Chyba nie trzeba tu komentarzy. Znaczy sam ten fakt wystarczy za cały komentarz na temat nie tylko pana Romanowskiego, ale całej formacji politycznej, która kryła, korzystała z takich ludzi i do dzisiaj ich kryje.
1: Z kolei prokuratura ocenia, że nie ma podstaw do wydania listu żelaznego dla Romanowskiego. Przypomnijmy, wniosek w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. Przesyłka została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Śledczy zwrócili się do władz w Kiszyniowie, ale i Rumunii. Chcą się dowiedzieć, czy podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza. Każdego dnia nawet 20% biurek pustych, tak jest w ZUS-ie. Zarząd spółki wskazuje na problemy ze zdrowiem psychicznym. Depresja, stres i wypalenie zawodowe to problemy, z którymi zmaga się jednak znacznie więcej firm. I o tym Olek Ruszkowski.
4: L4 na kryzys psychiczny jest już częstsze niż na grypę, przeziębienie czy ciążę. I to w całej Polsce. By nie przegrać walki, między innymi z depresją, ZUS planuje dla swoich pracowników pomoc psychologów, warsztaty i webinary.
5: Mamy jakby dane dotyczące ogólnie, kod dotyczące zwolnienia lekarskiego z tytułu choroby na przykład psychicznej, czy związanej ze zdrowiem psychicznym i to co roku wzrasta. I to staje się realnym problemem i myślę, że dlatego zajmujemy się, no jakby sami widzimy tą potrzebę.
4: Mówi Liwiusz Laska, prezes ZUS-u. W tym roku do końca ubiegłego miesiąca Polacy spędzili łącznie ponad 34 miliony dni poza pracą ze względu na zły stan zdrowia psychicznego.
1: Zwolnienia L4 ze względu na zły stan psychiczny są drugim najczęstszym powodem nieobecności w pracy. Na pierwszym miejscu pozostają choroby kręgosłupa i stawów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 300 zł na jesienny wypad na Warmię i Mazury. Rusza czek turystyczny. Z programu skorzystają pełnoletni Polacy, seniorzy po 60 i posiadacze karty dużej rodziny.
6: Program czek turystyczny, który jest inicjatywą Ministerstwa Sportu i Turystyki, zachęcił 4 regionalne organizacje turystyczne do tego, by wydłużyć sezon turystyczny i zachęcić turystów do odwiedzania regionów przygranicznych.
1: Mówiła Marlena Rogowska, dyrektor warmińsko-mazurskiej regionalnej organizacji turystycznej. Czek będzie można wykorzystać za minimum 2 noclegi, pierwszy nabór 29 września.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, witajcie. 4,5 minuty po godzinie 6. Mamy środę, 19 dzień sierpnia. Kasia Kozimor
1: i Justyna Bieniek.
7: Zapraszamy do 9.

0: Eros Ramazzotti na antenie Radia Plus jest na no. My jesteśmy na yes. 12,5 minuty po godzinie 6, bo to środek tygodnia, już 19 dzień sierpnia, środa. Imieniny świętują Alfred, Bolesław, Donat, Emilia, Jan, Julian, Juliusz, Ludwik, Luiza, Magnus, Marian, Sykstus, Tekla, Tymoteusz, Wiktor i Wincenty. Wszystkiego najlepszego. Urodziny świętują m.in. Bill Clinton, amerykański polityk, prezydent Stanów Zjednoczonych, Tadeusz Chudecki, polski aktor, Joe Tempest, szwedzki wokalista, pianista, gitarzysta, autor tekstów, członek zespołu Europe. A teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus, 13 minut po godzinie 6.
1: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy.
2: Ta praca w winnicy, o której słyszymy w dzisiejszej przypowieści, może określać nasz sposób zaangażowania się w relacje z Bogiem albo dalej we wspólnotę Kościoła. Każdy z nas ma szansę w te relacje wejść, w daną wspólnotę się zaangażować, pokazać, dać coś więcej. Tym przysłowiowym dniem z dzisiejszej przypowieści może być nasze życie. Jeden może zaangażować się od razu, w trzeciej godzinie. Inny trochę później, w 6, w 9. Będą też i tacy, którzy zaangażują się u końca swojego życia w relacje z Bogiem, w budowanie wspólnoty Kościoła. A ważne, żeby jednak się zaangażować. Każdy ma swój czas, każdy ma inny czas. Dobrze jednak zrozumieć tę przypowieść, jednak nie opierać się do końca swojego życia. Bo Pan Bóg ciągle wychodzi, ciągle chce od nas relacji, ciągle chce naszego zaangażowania. Każdy z nas ma inny czas. Ważne, żeby się zaangażować.
3: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: Reklama.

0: Krzysztof Krawczyk, rysunek na szkle i co by tu dzisiaj zmalować, prawda? No, dzień pewnie piękny, mam nadzieję, że ze słońcem, ale o szczegółach już za chwilę w Radiu Plus w prognozie pogody. No nie wszędzie, niestety, w niektórych miejscach będzie ściana deszczu, jak mówią synoptycy.
1: Reklama.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę. Weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Jest w 6:30, Justyna Wieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do Polski wróci dziś kolejnych 12 osób rannych w tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech, poinformował wieczorem na platformie X rzecznik rządu Adam Szłapka. Pacjenci przylecą dwoma samolotami LPR-u, przez całą drogę będą pod opieką zespołów medycznych. Maszyna wystartuje z lotniska z Debreczyna, nie podano jednak godziny. Równolegle trwają rozmowy ze stroną węgierską dotyczące transportu ciał osób, które zginęły w wypadku. W wiadomościach Hiszpania co najmniej 700 osób ewakuowano z powodu pożarów lasów. To przy zachodniej granicy z Portugalią. Swoje domy musieli opuścić mieszkańcy 10 wsi. Wśród ewakuowanych są też podopieczni ośrodka opiekuńczego. Tylko w tym roku pożary strawiły w Hiszpanii ponad 240 tysięcy hektarów lasów i nieużytków rolnych. Zginęło 16 osób, ewakuowano około 80 tysięcy ludzi. Wielki transfer potwierdzony. Rodri podpisał kontrakt z Barceloną. Najlepszy piłkarz ostatniego mundialu i zdobywca złotej piłki sprzed 2 lat w nowej drużynie zagra z kilkoma kolegami z reprezentacji Hiszpanii. Katalończycy za pomocnika mieli zapłacić Manchesterowi City 76,5 miliona euro.
1: Ula Bielania-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Miała zostać otwarta w ten piątek. Są opóźnienia w oddaniu kładki Kazimierz Ludwinów. Termin otwarcia przeprawy przesunięto na koniec września. Trzeba będzie wykonać dodatkowe prace związane z bezpieczeństwem i zagospodarowaniem terenu wokół kładki. Będzie m.in. zamontowany monitoring.
2: Wpłynął wniosek od wykonawcy związany z troszkę wydłużeniem terminu prac. Zostało jeszcze wykonawcy do wykonania wszystko to, co będzie wokół kładki, czyli barierki, zieleń, ewentualnie ławki.
1: Mówi Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, a koszt budowy kładki to ponad 100 milionów złotych. Podziękują za zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu. W weekend pielgrzymi zmierzają do sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach na 13. pielgrzymkę czcicieli Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie się ona prezentacją dzieł Miłosierdzia. Będzie można posłuchać koncertu organowego i zobaczyć różne wystawy. Z kolei w niedzielę uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski. A już za chwilę w Radiu Plus prognoza pogody na dziś.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: O poranku na termometrach w Krakowie 14 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 24. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 7. Jest środa, 19 dzień sierpnia i są przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Shade, Smooth Operator. Teraz Chris Ria, Blue Cafe.

0: Smooth Operator to oczywiście Szadę na antenie Radia Plus. Za 17 minut będzie godzina 7. W okolicach Dolnego Śląska, dokładnie nad Leśnictwo Świnica, tam zdjęcie z fotopułapki trafiło do internetu, ponieważ puma grasuje w pobliskich lasach. No, udało się ją sfotografować w okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej. Leśnicy ostrzegają mieszkańców i turystów oraz apelują o szczególną ostrożność podczas spacerów po lesie. No, dzika spotkać, no to chyba normalka, ale z pumą to chyba nie chciałby nikt mieć niczego do czynienia. Także na razie, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów, odpada w tym rejonie. Belindi, Samba de Janeiro za chwilę w Radio Plus. Będzie też Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny. No i przed godziną oczywiście 7, jak zawsze u nas, przyjrzymy się dzisiejszej dacie i trochę powspominamy z Arturem Moczarskim.
1: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card X. Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Mamy wakacje, także wszystko gra. Pozdrawiam serdecznie. Andrzej Piaseczny, Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: To Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny w Radiu Plus, 19 dzień sierpnia. Jak się zapisał? O tym opowie Artur Moczarski.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 19 sierpnia 1506 roku zmarł król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk, jedyny król z dynastii Jagiellonów pochowany w Wilnie. Tego dnia w roku 1887 nad Polską miało miejsce całkowite zaćmienie słońca, które zainspirowało Bolesława Prusa przy pisaniu Faraona. Także 19 sierpnia, ale w roku 1680 w Cayenne we Francji zmarł Jan Eudes, ksiądz, który wiele wysiłku włożył w zakładanie nowych seminariów, m.in. w Lisieux, Rouen i Rennes. Wiedział, że mimo zaleceń Soboru Trydenckiego, formacja kapłanów pozostawia wiele do życzenia. Potem zakładał też nowe zgromadzenia, m.in. Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zajmujące się kobietami wymagającymi resocjalizacji. Gorliwie szerzył w kościele nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa i Maryi. 101 lat temu kanonizował go papież Pius XI, a jego relikwie spoczywają dziś w kościele Notre Dame w Cayenne.

0: Radio Plus Kraków.
1: Bohaterka wielu pokoleń, żołnierka powstania warszawskiego, autorytet, odeszła Wanda Traczyk-Stawska-Pączek. Zostanie w węgierskim areszcie, jest decyzja w sprawie kierowcy autokaru, który rozbił się na Węgrzech. Idziesz w Tatry, poznaj wcześniej szlak, radzi Tatrzański Park Narodowy. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A otwiera je smutna informacja, nie żyje Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Tę niezwykłą postać, dla której obchody 82. rocznicy wybuchu powstania były ostatnimi w życiu, przypomni teraz Mateusz Chłystun.
2: Wanda Traczyk-Stawska jako 17-letnia dziewczyna walczyła w powstaniu. Po wojnie przez dziesięciolecia działała na rzecz pamięci o jego uczestnikach i edukacji młodego pokolenia. Do końca życia przypominała, że za wielkimi wydarzeniami historycznymi stoją przede wszystkim konkretni ludzie, ich odwaga, strach i codzienne wybory. Jeszcze 2 tygodnie temu tak apelowała do mieszkańców stolicy.
3: Żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim.
2: Wanda Traczyk-Stawska miała 99 lat. Jej historia to opowieść o pokoleniu, które doświadczyło wojny, ale walczyło dalej o to, by pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach nigdy nie zginęła.
1: Wartości, których nas Pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja. Dziękuję za wszystko, Warszawa pamięta, napisał prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Na razie zostaje na Węgrzech, jest 30-dniowy areszt dla kierowcy, który według śledczych doprowadził do wypadku autobusu z polskimi pielgrzymami wracającymi z Medjugorje. To decyzja sądu w Miszkolcu, który poparł wniosek węgierskiej prokuratury. Równolegle sprawą wypadku po polskiej stronie zajmują się śledczy z Krosna. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
4: Polskie dochodzenie jest prowadzone niezależnie od węgierskiego, ale we współpracy z tamtejszymi służbami. Kierowca, który prowadził autokar w momencie wypadku, został aresztowany na 30 dni. Zdaniem węgierskich służb miał zasnąć za kierownicą, dlatego ma usłyszeć zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób.
5: Nasza prokuratura wystąpiła z wnioskiem o włączenie do tej sprawy, także to się będzie toczyć dwutorowo.
4: Mówi Wojciech Zajączkowski, wiceminister spraw zagranicznych. Węgierska prokuratura uzasadniała wniosek o areszt m.in. obawą przed ucieczką podejrzanego lub utrudnianiem przez niego postępowania. W wypadku, przypomnijmy, zginęło 12 osób, a 47 zostało rannych.
1: A w związku z tragedią kondolencje przesyła papież Leon XIV, wyraża duchową bliskość wobec wszystkich dotkniętych tym tragicznym wydarzeniem. W 20 minut nawałnica zmieniła ulicę w potoki. W Głuchołazach i Bodzanowie wielkie sprzątanie po wczorajszej burzy. Woda wdarła się m.in. do piwnic Głuchołazkiego Szpitala. Po powodzi z 2024 wrócił strach i pytania mieszkańców.
6: Nic, proszę pana, nie zostało poprawione. To, co oni podają w telewizji, to jest wszystko lipa. Jedynie, co zrobili, to tylko most. Kanalizacja jest nieprzepchana od powodzi.
1: Władze miasta tłumaczą, że kanalizacja nie mogła przyjąć takiej ilości wody. Burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz nie ukrywa, że infrastruktura wymaga jeszcze poprawy i dalszej odbudowy po powodzi.
7: 38 litrów spadło w przeciągu niecałej pół godziny. To jest ponad połowa tego, co zwykle pada tutaj w całym sierpniu. Dodatkowo jeszcze część kanalizacji nie jest poprawiona, nie jest odbudowana po zniszczeniach w 2024 roku. One są tylko udrożnione.
1: Rząd przypomina, że po powodzi do Głuchołaz trafiły ogromne pieniądze na odbudowę i zabezpieczenia. Nigdy jednak w 100% nie ochronią przed zjawiskami ekstremalnymi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Idziesz w Tatry, poznaj wcześniej szlak. Niestety nadal wielu turystów rusza w góry bez wiedzy, co ich czeka na trasie. To na przykład jednokierunkowa droga z Zawratu na Świnicę. Tymczasem ludzie nadal chodzą tam tak jak chcą, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
8: W kopule szczytowej są trudności, mamy łańcuchy, mamy oczywiście te fragmenty techniczne. Natomiast no już dalej nie powinniśmy pójść w stronę Zawratu, bo tam jest rzeczywiście szlak jednokierunkowy, jest wąski, no ale no nie wszyscy są tego świadomi.
9: Warto przygotować się, zaplanować starannie wycieczkę, żeby uniknąć właśnie tego typu przykrych niespodzianek.
8: A nawet jeżeli informacja jest na samym szlaku, no to i tak to ignorują, no i idą tam, gdzie sobie zamierzyli.
9: Warto sięgnąć po tradycyjny papierowy przewodnik, w którym będą opisane dokładnie trasy i co może nas spotkać.
1: Dodaje przewodnik Zdzisław Chmiel. TPN radzi, by trasę w górach zaplanować wcześniej, wybrać szlak dopasowany do swoich możliwości i pogody. A o pogodzie w Radiu Plus już teraz.
0: Pogoda.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiećnet.
11: Witam Was w środę. Dziś dominacja chmur na krakowskim niebie i może popadać. Termometry wskażą maksymalnie 24 stopnie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, o poranku nie ma co się ociągać. Pora wstawać, bo przed nami piękna środa, 19 dzień sierpnia. Za chwilę w Radiu Plus Mary Manilow, teraz Ricky Poveri, Sara Perke, Tiamo. Kasia Kozimor, witam, zapraszam do 9:00.

0: Mandy Berry Manilo na antenie Radia Plus, 12,5 minuty po godzinie 7. Czasem narzekamy nad polskim Bałtykiem, że tłok, że dużo ludzi, ale trzeba byłoby się wybrać na najbardziej zaludnioną plażę. To plaża Damejsza, położona w Shenzhen nad zatoką Mirs. Okazuje się, że w samym Shenzhen mieszka 14 milionów mieszkańców. Łatwo do plaży dojechać metrem. No i okazuje się, że to też powoduje, że są tam prawdziwe tłumy. No, zdjęcia wam, drodzy słuchacze, nie pokażę, ale tylko powiem, że w momencie takim w 2025 roku, taki jeden dzień był świąteczny, no to zanotowano tam 460 tysięcy wejść jednego dnia. Także proszę sobie wyobrazić, średnia osób na tej plaży to jakieś 210 tysięcy. Parasol przy parasolu, człowiek przy człowieku, zero intymności i spokoju. Po prostu człowiek na stojąco w wodzie, bo i pływać się specjalnie nie da. Okropne miejsce. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Między innymi pojawi się Mike Oldfield, Maggie Lee, a także elektryczne gitary. Co ty tutaj robisz?
1: Reklama. Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w Radio Plus? 24,5 minuty po godzinie 7, jest środa, 19 dzień sierpnia. Zdenerwował się burmistrz miasta Como i powiedział, że w jego mieście nie będzie jeżdżenia rowerami. Dlaczego? Otóż sam wychodził z ratusza i został potrącony przez rowerzystę i powiedział: koniec, nie ma, koniec tego, nie będzie. Rowery elektryczne, no bo to się okazuje, że to elektryczne, będą miały zakaz, już mają zakaz, nie będzie jeżdżenia, można sobie co najwyżej na rowerze takim zwykłym pojeździć, ale też chyba bardzo, bardzo ostrożnie, bo burmistrz będzie miał baczenie. Za chwilę na naszej antenie Boniem, Brown Girl in the Ring, a my przypominamy, że jest to środa, 19 dzień sierpnia i cały czas trwa nasza akcja. Takie nostalgiczne wspominanie tego, co było kiedyś, jak to kiedyś wakacje się spędzało, może macie jakieś swoje własne wspomnienia, którymi chcielibyście się z nami podzielić. Zestaw gadżetów wakacyjnych czeka, a nasza akcja z pocztówkami, bo dawniej pocztówki się wysyłało, a nie tylko MMS-y i SMS-y, na stronie internetowej www.radioplus.pl. W wolnej chwili proszę zajrzyjcie, drodzy słuchacze, a teraz Boniem na kilka chwil przed wiadomościami.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Bydgoszcz. Są zarzuty dla 46-latki, która zaatakowała ukraińskich nastolatków. Kobieta odpowie za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej w związku z przynależnością narodową 14-letniej dziewczynki i jej 12-letniego brata. Wobec podejrzanej zastosowano m.in. dozór i poręczenie majątkowe w wysokości 5 000 zł. W najbliższym czasie na wniosek prokuratury dzieci zostaną przesłuchane w obecności psychologa. Nie ma ludzi, nie ma pracy. Szpital specjalistyczny numer 1 w Bytomiu do końca miesiąca wstrzymuje przyjęcia na oddział chorób wewnętrznych. To dlatego, że brakuje lekarzy specjalistów. Pacjentom nie można zapewnić całodobowej opieki. Lecznica wstrzymuje przyjęcia od dziś. Chorzy z oddziału trafią na leczenie do innych placówek. 22 miliony euro, tyle wynoszą straty we włoskiej turystyce po zamknięciu na 8 dni lotniska w Katanii na Sycylii. Port był nieczynny przez aktywność Etny. Ten paraliż dotknął ponad 100 tysięcy osób. W czasie wspomnianej blokady ruchu na największym lotnisku na wyspie odwołano prawie 700 lotów. Straty poniosła m.in. branża hotelarska, gastronomiczna i transportowa.
2: Ula Bielenie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa. Zgłoszono 24 komitety wyborcze w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Wśród nich jest 10 komitetów partii politycznych, 13 komitetów wyborców oraz 1 komitet organizacji. Teraz, aby zarejestrować swoich kandydatów, komitety muszą zebrać 3000 podpisów, mówi Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
3: Dopiero po rejestracji przez Miejską Komisję Wyborczą w formie obwieszczenia Miejska Komisja poda nam do publicznej wiadomości do 14 września. Wykaz kandydatów, którzy zostali zarejestrowani i będą się ubiegać o funkcję prezydenta miasta Krakowa.
2: Termin zgłaszania kandydatów na prezydenta mija 3 września, a pierwsza tura wyborów odbędzie się 27 września. Czytelnia, przestrzenie warsztatowe, sale do organizacji wydarzeń oraz pokój gier. Takie pomieszczenia znajdą się w nowoczesnej bibliotece miejskiej, która powstanie w Płaszowie. Urzędnicy podpisali już umowę z wykonawcą. Budynek powstanie na skrzyżowaniu ulic Saskiej i księdza Ignacego Stożki. Budowa potrwa a ponad 2 lata, a koszt prac to ponad 9 milionów złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: W Krakowie teraz 15 stopni. Miejcie parasole pod ręką, bo może pokropić. Na barometrach 1010 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 8 w Radiu Plus. Za chwilę Texas Summer Sun, teraz Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. I tak gramy o poranku w środku tygodnia.

0: Summer Sun. No to jeżeli lato, a mówiliśmy już o najbardziej zatłoczonej plaży na świecie, to teraz czas na najbardziej zatłoczone miasta w Europie. I tutaj niespodzianka, szczerze przyznam, bo na pierwszym miejscu w czołówce znalazł się Dubrownik. Według platformy Holidu w szczycie sezonu przypada tam 36 turystów na jednego mieszkańca. No, co mamy dalej? Wenecję między innymi we Włoszech, 21 turystów na jednego mieszkańca, belgijska Brugia i to niespodzianka, a także Rodos w Grecji. Piątym miastem okazał się Reykjavik, stolica Islandii, przypada tam 16 turystów na każdego mieszkańca. A gdzie Barcelona? Ja się pytam i takie inne miejsca, które wydają się przetłoczone, zatłoczone i jest tam mnóstwo turystów. No, to już inne lokaty w tym zestawieniu. Za chwilę w Radiu Plus Marek Grechuta, dni, których nie znamy. Będzie OMD, So in Love, a ja przypominam o pocztówkach z wakacji, o naszej akcji, która trwa cały czas na stronie www.radioplus.pl. Specjalny formularz zgłoszeniowy i wspominamy wakacje sprzed lat.
1: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Reklama.

0: OMD So In Love na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Przypominamy o naszej zabawie, zestawy wspaniałych rzeczy, które przydadzą się na wyjazd, między innymi torba plażowa wypełniona gadżetami, to czeka na Was, oczywiście kartki pocztowe z logo Radia Plus, lato z nutą nostalgii, a na kartce, niech spojrzę, jest saturator. Piękno ubrane panie, nie gorzej ubrani mężczyźni. To wszystko dzieje się w mieście, jakimś dużym mieście, ale my czekamy na wasze wakacyjne zwierzenia. Najlepiej te sprzed lat. Może pamiętacie jakieś lato wyjątkowo piękne w waszym życiu? Chcielibyście nam o tym opowiedzieć i przy okazji wysłać zdjęcie z aktualnego wypoczynku. Będziemy bardzo wdzięczni. Czekamy na wasze zgłoszenia na stronie www.radioplus.pl. Po godzinie 8 do kogoś z was zadzwonimy.

Konga, Gloria i Stefan w Radio Plus. Za 8:02 czas na najnowsze wiadomości. Kilka słów o pogodzie. Posłuchajmy wspólnie, a po godzinie 8:00 kolejne przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera między innymi na otwarcie i takie tam.

0: Radio Plus Kraków.
1: Premier Donald Tusk świadkiem w sprawie Marcina Romanowskiego, chce tego obrońca polityka PiSu. Zginęło dwóch strażaków, są zarzuty za pożar w Poznaniu. Wyższe niż wczoraj będzie też o środowych cenach paliw. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski na 99% jest w Naddniestrzu. Premier przekazał informację w sprawie posła PiSu poszukiwanego za aferę w Funduszu Sprawiedliwości. Donald Tusk powołał się na ustalenia służb państw z regionu. Więcej o tym Michał Skolimowski.
2: Przesyłka do sądu z wnioskiem Romanowskiego o list żelazny została nadana z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii, uzależnionego od Rosji. Nie było jednak pewności, czy poseł PiSu faktycznie tam przebywa. Służby państw z regionu są prawie pewne, przekazał premier Donald Tusk.
3: Potwierdziły nam tę informację, że pan Romanowski znajduje się na 99%, tak na wszelki wypadek to mówię, w Naddniestrzu, w Tiraspolu.
2: To informacja od premiera i zagranicznych służb. Z kolei prokuratura negatywnie ocenia wniosek Romanowskiego o list żelazny. Ponadto śledczy chcą oficjalnej odpowiedzi od władz Mołdawii i Rumunii, czy podejrzany przekraczał granice tych państw oraz czy przebywa pod wskazanym przez siebie adresem na terenie Naddniestrza.
1: Adwokat Romanowskiego chce złożyć do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przesłuchanie premiera, bo szef rządu, jak mówiliśmy, ma niemal 100% pewność, że poseł jest w Naddniestrzu. Z kolei prokuratura takiej wiedzy nie ma. Zdaniem mecenasa Bartosza Lewandowskiego przesłuchanie szefa rządu jest kluczowe przy wnioskach o wydanie listu żelaznego i uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. 2 lata po tragedii w Poznaniu są zarzuty. 8 lat więzienia grozi właścicielom magazynu i serwisu akumulatorów Lupo, który działał w piwnicy kamienicy na Kraszewskiego. Zaniedbania związane z tą działalnością miały być główną przyczyną wybuchu pożaru, a potem eksplozji.
4: Na postawienie zarzutów właścicielom firmy Lupo z uwagi na niedopełnienie obowiązków związanych z odpowiednim wykorzystywaniem zajmowanych pomieszczeń, braku zgłoszenia, zmiany sposobu wykorzystywania tych pomieszczeń.
1: Mówi Marek Piegat z prokuratury rejonowej Poznań-Grunwald. Jak dodaje, akcję strażaków przeprowadzono prawidłowo. Na początku doszło do zapłonu, a po wyważeniu okien przez służby nastąpił wybuch.
5: To było coś w rodzaju tragedii greckiej. To i tak by doszłoby do tego wybuchu w ten czy inny sposób.
1: Oskarżeni Adam H. i Agnieszka W.H. odmówili składania wyjaśnień. Przypomnijmy, 2 lata temu w pożarze kamienicy zginęło 2 strażaków, 11 zostało rannych, 3 inne osoby odniosły obrażenia. Wyższe niż wczoraj, teraz o dzisiejszych cenach paliw. Litr 95 nie będzie mógł przekroczyć 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7 zł 47 groszy. Wyższe maksymalne ceny to przede wszystkim efekt zmian tych hurtowych na krajowym rynku paliw. Reagujemy na sytuację na bieżąco, mówi minister energii Miłosz Motyka.
6: Dzisiaj chyba nie da się jej przewidzieć, bo ta sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Jeżeli chodzi o pakiet osłonowy, planujemy go na ostatnie właśnie 2 tygodnie, sierpnia. Nie ma na ten moment decyzji o przedłużeniu.
1: Pakiet osłonowy będzie kosztował budżet blisko 500 mln zł. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki skierował ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ma bulwiasty nos oraz ciało pokryte ostrymi kolcami. Większość życia spędza na drzewach i słynie z bardzo powolnego, ale niezwykle ostrożnego sposobu poruszania się. To także najbardziej charakterystyczny mieszkaniec łódzkiego zoo. Koendu brazylijski, zwany ziemniakiem, ma swoich wiernych fanów. I to oni ściągną na sobotni zlot miłośników tego sympatycznego zwierzęcia z rodziny jeżozwierzowatych.
7: Aby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym zwierzęciu, zobaczyć jak się go karmi, jak się z nim żyje.
1: Zaprasza Joanna Budzińska z Orientarium. A skąd wzięła się popularność ziemniaka?
8: Stało się to w momencie, gdy zaczęliśmy umieszczać w socjalach jego filmiki, podczas których on je. Jest to o tyle słodkie, że on podczas jedzenia mlaszcze, też śmiesznie przebiera językiem, wypluwając te resztki.
1: Mówiła jego opiekunka Małgorzata Gębicka, a wspomniany zlot już w sobotę. To sprawdźmy teraz, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
10: 19 sierpnia to imieniny Juliusza, Bolesława i Ezechiela. Wszystkiego dobrego. W Krakowie dziś do 24 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Ach, nie da się nie kochać tego ziemniaka, bo ma fajny nos i fajne łapy i rzeczywiście wsuwa. Aż miło. Dzień dobry, witajcie, Kasia Kozimor. Zapraszam do godziny 9:06. Teraz budka suflera.

0: Elvis Presley w Radio Plus, 13 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Angelika jest z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Chyba jesteś taką duszą, a właściwie ciałem, co w miejscu nie usiedzi, co?
2: Oj, tak.
0: Zdjęcie fantastyczne do nas wysłałaś. Opowiadaj, o co tu chodzi.
2: Miałam taką okazję iść z detektorystami szukać skarbów w lesie, to znaczy no, zaginionych przedmiotów gdzieś tam sprzed dawnych epok. I faktycznie znaleźliśmy bardzo dużo fajnych grotów strzał, bo to akurat były pod miejscowość pod Pniem, Pień taka niedaleko Ostromecka, taki las. I znaleźliśmy właśnie dużo fajnych różnych rzeczy, a przy okazji na mojej ścieżce pojawiła się piękna tyka Daniela. Mhm. I po prostu jest to taki mój wielki,
0: dobra,
2: fajny skarb.
0: Czekaj, bo nie wszyscy wiedzą, co to jest tyka Daniela.
2: To poroże, poroże. Co prawda nie podwójne, ale jedne i dorosłego osobnika była naprawdę to piękna taka łopata.
0: Rewelacja.
2: Także, tak, także na pewno sobie ją gdzieś oprawię i wstawię sobie w domu na pamiątkę, bo będzie to na pewno dla mnie takie fajne wspomnienie tegorocznego lata.
0: Prawdziwy skarb.
2: Tak, taki prawdziwy leśny skarb. A poza tym zachęcam wszystkich do spacerowania po lesie, bo to najlepsza forma relaksu. Możemy sobie przecież zerwać jakieś fajne jagody teraz. Grzyby nas czekają i w ogóle głowa się recytuje przede wszystkim.
0: Oj, tak, przede wszystkim. No dobrze, fajne zdjęcie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dla ciebie zestaw gadżetów wakacyjnych oczywiście wysyłamy jak najbardziej. No i co? Do usłyszenia. Do zobaczenia
2: w
0: lesie.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.
0: Udanego dnia z Radiem Plus życzymy. Jest kwadrans po godzinie 8, a was, drodzy słuchacze, zachęcamy. Napiszcie do nas, co robiliście na tych wakacjach. Co robiliście na wakacjach ileś tam lat temu. Może jakieś fantastyczne wspomnienia. No i zdjęcia. Czekamy na te wasze, w cudzysłowie, pocztówki w Radio Plus. Za chwilę CC Catch, będzie też Various Max.
1: Reklama.

0: panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Ty plus soczysty klasyk równa się pożywna promka w Carrefourze. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 sierpnia. Cena przed obniżką 15,99.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Reklama.

Orła cień, Varios Manx. Czasami jedziemy do Grecji zwiedzać, a tam no taki upał, że się nie da. No i w związku z tym Grecja wpadła na pomysł, żeby zrobić takie noc muzeum. Nawet przedłużoną noc muzeum, bo już 28 sierpnia ponad 126 obiektów zostanie otwartych w blasku pełni księżyca. No i to świetna okazja, żeby bez upałów, ale i w fajnej atmosferze, bo wszystko podświetlone i takie no robiące wrażenie, będzie można pozwiedzać. Noc muzeów w Grecji darmowa zupełnie od 26 do 30 sierpnia, także fantastyczna okazja. Jeżeli będziecie gdzieś tam albo macie znajomych, to poinformujcie, że wtedy warto zobaczyć nieco więcej zamiast nocą spać jak suseł. Za chwilę Rabbits, Sugar Baby Love, a za chwilę też na antenie Radio Plus najnowsze wiadomości w skrócie i kilka słów o pogodzie.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek groźny pożar budynku byłej piekarni w Starachowicach. Ogień pojawił się nad ranem. Ze względu na odnalezione w środku kanistry z nieznaną substancją, na miejsce wezwano też specjalistyczną grupę chemiczną.
1: Część zbiorników była narażona na środowisko pożaru. Akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa. Równolegle prowadzona jest identyfikacja substancji. Oprócz zastępów z powiatu starachowickiego, na miejscu także specjalistyczna grupa chemiczna z Kielc oraz pojazd z aparatami ochrony układu oddechowego.
0: Mówił Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. W momencie wybuchu ognia w budynku nikogo nie było. Gdyńska policja wyjaśnia sprawę poluzowania śrub w kołach prezydent miasta Aleksandry Kosiorek. Podczas niedzielnej jazdy jej auto zgubiło koło. W samochodzie był wtedy mąż pani prezydent i trójka ich dzieci. Służby przyjęły w tej sprawie oficjalne zawiadomienie. Dotyczy narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Powołany zostanie także biegły, który oceni, czy do poluzowania śrub mogło dojść samoistnie. Iga Świątek zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Cincinnati. Jej rywalką będzie Diane Parry. Panie wyjdą na kort o 17:00 czasu polskiego. Polka do tej pory grała z Parry tylko raz i wygrała to spotkanie.
2: Ula Bielanie-Syczyńska, zapraszam na wiadomości z Krakowa, a zaczynamy od informacji dla kierowców. Od dziś spore utrudnienie na ulicy Pułanki w Krakowie. To z powodu remontu przejazdu drogowo-kolejowego. Ulica ta jest zamknięta dla samochodów. Trzeba jechać objazdami przez sąsiednie drogi S7, A4, ulicę Śliwiaka i Bieżanowską. Komunikacja miejska na razie kursuje na Pułanki, ale od 25 do 28 sierpnia też pojedzie objazdem. Remont potrwa do końca wakacji. Podziękują za zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu. W ten weekend w krakowskich Łagiewnikach odbędzie się 13. pielgrzymka czcicieli Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie się ona sobotnią prezentacją dzieł Miłosierdzia. Będzie można posłuchać koncertu organowego i zobaczyć wystawy.
3: Są w dolnej bazylice Miłosierdzie Nadzieją dla Świata, które upamiętnia 20. rocznicę zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu. I te dwie nowe wystawy, kardynał Franciszek Macharski, Człowiek Miłosierdzia i Młodzi przy Miłosiernym. Wspomnienie 10. rocznicy Światowych Dni Młodzieży, które się odbywały w Krakowie.
2: Mówi ksiądz Zbigniew Bielas, rektor sanktuarium w Łagiewnikach. Z kolei w niedzielę zostanie wyświetlony film, odbędzie się spotkanie integracyjne pielgrzymów oraz msza święta.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
2: W Krakowie 17 stopni, dziś pogoda w kratkę, pochmurno z przejaśnieniami, ale i przelotnym deszczem. Biometr jest niekorzystny. Dobrego dnia Wam życzę.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, poranku, za 26 minut 9, a to poranny program Radia Plus, to rano wstaje, no więc nie zabraknie przeboju z nutą nostalgii. Za chwilę Bee Gees Tragedy, a teraz uwielbiany duet Albano i Romina Power.

0: Tragedy Bee Gees na antenie Radia Plus za 18 minut. Będzie godzina 9, środa, 19 dzień sierpnia. Za chwilą na serii Carmen Hungry Eyes. Będzie też Lady Punky Mniej niż Zero. No, synoptycy mówią, że będzie dużo, dużo więcej niż 20 i kolejne upały do nas wracają. Ale na razie taka przeplatanka pogodowa, ale całkiem letnia.
1: Reklama. Tymczasem w salonie Filman.
2: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
3: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
1: Odwiedź Filman, najbliższy salon w Krakowie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Przyjedź po warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Lady Punk za nami już w Radiu Plus i mniej niż zero. Za 5 minut będzie 9:00, punktualnie o 9:00 oczywiście najnowsze wiadomości, a po 9:00 kolejne przeboje z nutą nostalgii, nasze nostalgiczne lato. Wspominamy pocztówki, przeglądamy od was, drodzy słuchacze, a wy nam je wysyłacie. Zabawa trwa cały czas do zdobycia, wspaniały zestaw gadżetów wakacyjnych. A teraz Sher, Strong Enough, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam jutro po 6:00.

0: Kolejna grupa jeszcze dziś w kraju. Do Polski wróci 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Rosyjski opozycjonista znaleziony martwy w Warszawie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok. Polska żegna bohaterkę Powstania Warszawskiego. Nie żyje Wanda Traczyk-Stawska. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech wróci dziś do Polski, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Przylecą dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego, w tym czasie będą pod opieką zespołów medycznych. W węgierskich szpitalach nadal pozostaje 5 poszkodowanych osób.
1: Niektóre osoby są niestety w stanie ciężkim albo bardzo ciężkim i nie nadają się do transportu do kraju. My nie ścigamy się, jeśli chodzi o sprowadzanie poszkodowanych do Polski. Punktem kluczowym jest ich zdrowie i bezpieczeństwo. No nie można wyciągać ze szpitala osoby tylko po to, żeby pokazać, że kogoś się sprowadziło.
0: Mówi wiceszef MSZ-u Wojciech Zajączkowski. Strona polska zapewnia także, że chce jak najszybciej przetransportować do kraju ciała wszystkich ofiar.
1: Jesteśmy również w trakcie rozmów ze stroną węgierską na temat sprowadzenia ciał zmarłych do Polski. Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju.
0: Przypomnijmy, w katastrofie zginęło 12 osób, ponad 40 zostało rannych. Dziś sekcja zwłok i badania toksykologiczne. Chodzi o rosyjskiego opozycjonistę Siergieja Własienkę. Ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu na warszawskim Mokotowie.
2: Wstępne ustalenia dokonane przez prokuraturę i przez policję nie wskazują, by do śmierci tego mężczyzny doszło w wyniku działania bądź zaniechania innych osób.
0: Poinformował rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba. Własienko był związany z opozycyjnym kongresem deputowanych ludowych. Wyjechał z Rosji zaraz po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę. Prawie 23 tysiące złotych, tyle wynosi średnie zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca Polski. Z danych Biura Informacji Gospodarczej wynika, że w ciągu roku wzrosło o ponad 700 złotych. Najczęściej długi dotyczą opłat za telefon, spłaty pożyczek i kredytów oraz alimentów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Polska żegna dziś bohaterkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską, która jako 17-latka wzięła udział w zrywie mieszkańców stolicy przeciwko nazistom. O jej śmierci poinformował rano wiceminister kultury. Mało jest ludzi, którzy zostawiają po sobie tak wiele. Pani Wanda była jednym z nich, napisał w pożegnalnym wpisie prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Bardzo nam będzie brakowało pani głosu, ale wartości, których nas pani uczyła, zostają z nami i to jest najpiękniejsza lekcja, kontynuował swój wpis prezydent stolicy. Wolność i niepodległość były dla niej dobrem największym. Doskonale wiedziała, jak wiele utrata wolności kosztuje. To z kolei słowa szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wanda Traczyk-Stawska dla wielu była symbolem niezłomności i walki, także tej powojennej, o pamięć, o powstaniu i stojącym za nim ludziach. Była też niezwykle wrażliwym człowiekiem. Podczas jednego z wywiadów wspominała akcję w Śródmieściu, kiedy w czasie powstania zrzucała granaty na okupantów polujących na warszawiaków.
5: To wtedy właśnie wyjrzałam i zobaczyłam, co te granaty robią z ludzi. Po raz pierwszy zobaczyłam w Niemcach ludzi cierpiących, wyjących z bólu.
4: Mówiła Wanda Traczyk-Stawska, sanitariuszka, strzelec, a potem nauczycielka. Miała 99 lat.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy za relację.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Neil Diamond w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, na zegarze 19 minut po 9. 19 dzień sierpnia w kalendarzu, a wakacje dobiegają powoli końca, ale jeszcze trochę trwają. Zresztą jeszcze trwa lato i lato jeszcze ponad miesiąc będzie trwało, więc my czekamy na Wasze pocztówki letnie z wakacji. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
1: Reklama.

Michael Jackson, Heal the World w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 26 minut do 10. 19 dzień sierpnia w kalendarzu to m.in. Światowy Dzień Fotografii. I jeśli popatrzymy na tę pierwszą fotografię, która gdzieś przetrwała i o której wiemy, to została wykonana w 1826 roku. Nosi tytuł Widok z okna Legra i stworzył ją wynalazca i fizyk Joseph Nicifor Niepce. I szacuje się, że naświetlanie tej pracy trwało ponad 8 godzin, chociaż są też takie badania, których autorzy twierdzą, że to mogło nawet trwać 5 dni albo 3 dni. Tutaj są rozbieżne informacje. Niemniej od tego czasu minęło bardzo dużo. Lata świetlne, moglibyśmy powiedzieć, jeśli chodzi o przeskok techniki. Zanim pojawiła się Zorka 5, też było jeszcze szmat czasu upłynęło, a teraz, gdy wszyscy mamy ze sobą właściwie aparat w telefonie, to już robimy tych zdjęć mnóstwo. A jeśli w waszym telefonie na przykład jest zdjęcie z wakacji, to proszę nam je wysłać. radioplus.pl, pocztówka z wakacji. Czekamy właśnie na takie zdjęcia od was, które mogą być pocztówką i do tego pozdrowienia. My odwdzięczamy się swoją pocztówką z wakacji, z naszymi podpisami. Do tego jeszcze pocztówka taka, którą możecie komuś wysłać i mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów. Son of Jamaica i Goombay Dance Band teraz.

0: The Lucky Roxette w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 14 minut do 10, a do 10 jeszcze m.in. Pretty Woman i Roy Orbison. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał. Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
1: Reklama.

0: Poranka w Radiu Plus na koniec 9 do 10 tylko 3 minuty. Wiadomości za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Tragiczny poranek. Na kolei nie jeżdżą pociągi do Zakopanego. Nie żyje kobieta postrzelona przez byłego partnera w Swarzędzu pod Poznaniem. Ksiądz Roman Kotlarz ma swoje rondo. Był symbolem walki o prawa człowieka w czasie PRL-u. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny poranek na torach i wstrzymany ruch do Zakopanego. Wszystko po zderzeniu rowerzysty z pociągiem osobowym relacji Świnoujście-Zakopane. Do wypadku doszło w Rabie Wyżnej w powiecie nowotarskim. 66-letni mężczyzna zginął na miejscu.
2: Pociągiem podróżowało około 360 osób. Na szczęście żaden z pasażerów nie został w żaden sposób poszkodowany, a w związku ze zdarzeniem ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik organizuje dla pasażerów transport zastępczy.
1: Mówił Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Na miejscu pracują służby. Na razie nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Nie żyje kobieta postrzelona przez byłego partnera w Swarzędzu pod Poznaniem. W sobotę trafiła do szpitala po tym, jak Remigiusz Z. strzelił jej w głowę. 51-letni sprawca dzień później trafił w ręce policji i usłyszał wtedy zarzut usiłowania zabójstwa.
3: Posłużył się w tym celu posiadaną przez siebie bronią czarnoprochową, oddał strzał w głowę kobiety. Mężczyzna po ogłoszeniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa przyznał się do popełnienia tego przestępstwa. W swoich wyjaśnieniach podał, że zrobił to z miłości.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Teraz po śmierci kobiety podejrzanemu grozi dożywocie. Polacy wydają miliardy złotych na leczenie otyłości. Mowa o lekach z kategorii analogów GLP-1. Zapotrzebowanie cały czas rośnie. Z otyłością zmaga się już prawie co trzeci obywatel naszego kraju, a z leków może korzystać nawet 500 000 Polaków. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: 3 400 000 000 złotych. Tyle w przybliżeniu wydaliśmy w 2025 roku na leki wspierające leczenie otyłości. Te same leki są też stosowane w terapii cukrzycy typu drugiego. Zalet tych specyfików jest dużo, jednak nie jest to wcale panaceum.
5: Te leki działają wtedy, kiedy są stosowane. Natomiast choroba otyłościowa jest chorobą przewlekłą. W czasie leczenia istotne jest, żeby wdrożyć zmiany w sposobie żywienia, żeby zintensyfikować aktywność fizyczną.
4: Mówi Olga Sierpniowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Jak podkreślają też farmaceuci, nie wiemy jeszcze wszystkiego o długoterminowym wpływie tych leków na zdrowie.
1: Według danych GUS-u nawet co trzeci Polak zmaga się z otyłością, z nadwagą prawie 60%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ksiądz Roman Kotlarz ma swoje rondo w Tychowie Starym pod Starachowicami. Rondo nazwano imieniem kapłana, który jest symbolem walki o wolność, godność robotniczą i prawa człowieka w czasie PRL-u.
6: Chciałbym, żeby od dziś ten kult był żywy w naszej parafii, nie tylko przez tą tablicę, przez rondo, ale przez naszą codzienność.
1: Mówił proboszcz Zmirca, ksiądz Grzegorz Murawski. Mieszkańcy mówili, że ksiądz Kotlarz zasługuje na takie uhonorowanie.
7: Był człowiekiem bardzo uczynnym, spokojnym. Jak odjeżdżał, to tutaj tychowianie zrobili mu bramy.
8: To był ksiądz z powołania, to był ksiądz dla ludzi, dla dzieci.
1: Rondo jest częścią drogi wojewódzkiej numer 744.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wspaniały duet Kate Bush i Peter Gabriel, Don't Give Up w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 21 minut po 10 teraz. Wiadomość przyszła, nie jedna, ale tak. Sprawdziłam dwa razy. Dziś środa i nie ma zagadki, co mi w duszy gra. My tu czekamy, Gabrysia z koleżankami z pracy. Tak, nie ma, ale to dlatego, że zapomniałam, że dziś jest środa. Czasami tak bywa, radio na żywo, więc zróbmy tak, że co mi w duszy gra, przedłużymy sobie ten tydzień i to pytanie będzie w czwartek, okej? Okay? A za chwilę m.in. Classics Nouveau i Never Never Comes. Przypominam też, że czekamy cały czas na Wasze pocztówki z wakacji na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
4: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
3: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
4: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Kastorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Reklama.

Flow w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 27 minut do 11. Jeśli o podróżowanie chodzi, to może znajdziecie chwilę na to, żeby wpaść do muzeum. Ruszyła akcja Muzeum za Złotówkę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło ten program. I teraz tak, 18 muzeów państwowych jest do waszej dyspozycji. Można je zwiedzić za złotówkę. Między innymi Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku. Do tego jeszcze Łazienki Królewskie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Bilanowie, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, POLIN, a także Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To są między innymi te placówki, które czekają na to, żeby je odwiedzić za symboliczną złotówkę. Tylko tutaj niestety musimy być młodzi wiekiem. Od 8 do 26 lat ta zniżka obowiązuje, ale zawsze jest to jakieś udogodnienie, jeśli zwiedzamy rodzinnie. Anna Jantar, Nic nie może wiecznie trwać, teraz w Radiu Plus.

0: Samantha Fox w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 16 minut do 11. I do 11 jeszcze między innymi Sen o Warszawie i Czesław Niemen.
1: Reklama.
2: Malinowscy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Orły oszczędzania stać na więcej.
9: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Kolejni pielgrzymi wracają do Polski po katastrofie na Węgrzech. Karambol na czwórce utrudnienia w Rudzie Śląskiej. Będzie też przypomnienie dla rodziców. Można składać wnioski o wypłatę 300+. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pierwsi z poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech, którzy dziś mają wrócić do kraju, są już w drodze na Podkarpacie. Łącznie chodzi o 12 osób, które przylecą do Rzeszowa.
1: Wszystkie te osoby będą transportowane lotniczym pogotowiem ratunkowym. Dwa zespoły będą lądować dzisiaj dwukrotnie, czyli cztery takie loty w każdym. W tym samolocie będzie 3 osoby.
0: Mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Na lotnisku czeka transport medyczny.
1: Karetki pogotowia ratunkowego są przygotowane do transportu. Każda z tych osób została przypisana do właściwego oddziału do szpitala na terenie miasta Rzeszowa.
0: W węgierskich szpitalach pozostaje 5 osób. Ich stan na razie nie pozwala na transport do kraju. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech doszło do katastrofy autokaru z pielgrzymami z Podkarpacia. 12 osób zginęło. Szukała go policja z całej Europy. Wpadł w Warszawie 47-letni przestępca seksualny. Został zatrzymany przez lubelskich łowców głów. Sąd wystawił za nim europejski nakaz aresztowania oraz czerwoną notę Interpolu.
2: W przeszłości przemocą doprowadził małoletnią poniżej 15 roku życia do poddania się innej czynności seksualnej, a także groził jej śmiercią w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności tego całego zdarzenia.
0: Mówiła Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Mężczyzna był zaskoczony zatrzymaniem, pracował przy wykończeniach. Trafił już do zakładu karnego, spędzi tam 3 lata i 3 miesiące. Cały czas utrudnienia po karambolu na A4 w Rudzie Śląskiej. Zderzyło się 6 samochodów, mówi Krzysztof Struzik z rudzkiej policji.
3: Doszło do zdarzenia drogowego na trasie A4 z Gliwic w kierunku Katowic na 329 kilometrze. Zablokowany jest lewy oraz środkowy pas ruchu. Przejazd w miejscu zdarzenia odbywa się obecnie prawym pasem oraz pasem awaryjnym. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
0: Na wysokości Rudy Śląskiej w stronę Krakowa trzeba mocno zwolnić.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Jest jeszcze czas na wniosek o wyprawkę szkolną na wrzesień. Do końca sierpnia można składać wnioski o wypłatę 300+, mówi Wojciech Ściwarski z mazowieckiego ZUS-u.
5: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS-u najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września. Przysługuje ono rodzicom na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24 lat.
0: A wnioski można składać do końca listopada.
4: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Błajasz, Błajasz i Dezin Len na początek 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Adstaw w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, a jeśli jesteście gdzieś, gdzie jest bardzo upalnie i znaleźliście chwilę, żeby zrobić zdjęcie i podesłać nam pozdrowienia, to bardzo na takie czekamy. Czekamy także na takie pozdrowienia ze zdjęciem deszczowego dnia, albo zimnego, albo takiego, który wam zapadł w pamięć. Chodzi po prostu o taką letnią pocztówkę zdjęciową od was. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, wy wysyłacie nam taką pocztówkę zdjęciową, dołączacie pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym. Jest szansa na to, żeby zdobyć pocztówkę od nas, taką podpisaną z pozdrowieniami z naszego studia, ale także i taką pocztówkę, którą będzie można komuś wysłać i jeszcze mnóstwo letnich gadżetów Radia Plus. I na radioplus.pl szukajcie szczegółów, a ja za moment już dzwonię do kogoś, kto taką pocztówkę wysłał. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
1: Reklama.

0: z wakacji w Radiu Plus.
1: Dzisiaj to pocztówka z wakacji od Kamili. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kamilo, twoja pocztówka z Grunwaldu, a pozdrowienia ze Szczecina, chociaż na tej pocztówce cały świat się zawarł i wszystko za momencik wyjaśnimy. Na zdjęciu Grunwald zdobyty. Czy to był 15 lipca?
2: Nie, to była końcówka lipca, ale powiedzmy, że ten sam miesiąc, więc...
1: Czy się liczy, oczywiście.
2: Tak,
1: oczywiście.
2: Prawda?
1: Prawda, tym bardziej, że to muzeum działające przy tym miejscu jest całoroczne, więc można każdego roku i każdego dnia odwiedzać Grunwald. Podobało się?
2: Bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni i no myślę, że tam wrócimy, żeby jeszcze, bo to był taki szybki dosyć pobyt, ale chcielibyśmy wrócić tak jeszcze na spokojnie się przejść, bo jest tam piękny teren i bardzo rozległy, także jest tam gdzie spacerować.
1: To prawda.
2: Cieszyć oczy.
1: To ja polecam wybrać się na próbę do tej wielkiej inscenizacji, bo wtedy te przebrania niekoniecznie wyglądają tak, jak powinny. Różne postacie można znaleźć i to wszystko jest tak z przymrużeniem oka traktowane, więc warto wtedy też na Grunwald pojechać. Ale pozdrowienia ze Szczecina, czyli tam, gdzie teraz jesteś, płaczącego deszczem.
2: Tak, tak. No jakoś pogoda nam nie sprzyja. Troszkę nam się tutaj spłakał Szczecin. No ale myślę, że jeszcze słońce wyjdzie. Jeszcze nam pokaże.
1: Jeszcze tak, tak, oczywiście. Ale wspomniałaś w tej swojej pocztówce, że ty te pocztówki wysyłasz namiętnie i to na cały świat. Jest coś takiego jak post-crossing.
2: Tak, tak. To jest taka społeczność, gdzie wymieniamy się pocztówkami z osobami z całego świata i tak jak właśnie tam pisałam, ja nie wiem skąd dostanę pocztówkę, losuję pocztówki do krajów z całego świata. Ostatnio wysyłałam do Chin, do Japonii, do Boliwii. Nie, z Boliwii ostatnio dostałam, no ale generalnie no, jest to Europa, Azja.
1: Czyli jest taka baza adresów, gdzie tak, zgłaszamy swoją chęć. I ktoś nam wysyła pocztówkę z jakiegokolwiek miejsca innego, gdzie jest.
2: Tak, tak, tak, tak. Także ja wysyłam pocztówki, już panie na poczcie mnie znają, śmieją się, jak przychodzę z kolejną dostawą pocztówek. No i pani Mistonoszka tutaj też wie, że do tej skrzynki często trafiają kolorowe pocztówki. Nawet kiedyś się właśnie mnie pytała, czy należę do kółka hobbystycznego. No i w zasadzie tak, można powiedzieć, że tak.
1: Słuchaj, my też zrobimy taki post-crossing, ponieważ ty nam wysłałaś pocztówkę i my także wyślemy pocztówkę tobie, naszą z pozdrowieniami ze studia, ale dołączymy też taką pocztówkę, którą będziesz być może miała ochotę wysłać komuś, kogo wylosujesz. I do tego jeszcze mnóstwo gadżetów wakacyjnych, okulary przeciwsłoneczne na przykład, przydadzą się jeszcze na to słońce, które do Szczecina, mam nadzieję, zawita. Tak. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: A dziękuję bardzo, pozdrawiam oczywiście rodzinę, wszystkich przyjaciół, znajomych i przede wszystkim mojego kochanego męża, który musi niestety odpoczywać na łóżku szpitalnym aktualnie, ale...
1: Zdrowia dużo dla męża.
2: Dziękuję.
1: Wszystkiego
2: dziękuję
1: dobrego
2: w imieniu.
1: Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia.
1: A pocztówki, na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Laluna i Belinda Carlisle w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 12 i do południa jeszcze między innymi. Perfekt i niewiele ci mogę dać. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
5: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
6: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
5: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
6: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
7: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Specjalne samoloty przywożą pielgrzymów po katastrofie na Węgrzech. S7 pod Kielcami zablokowana, za chwilę szczegóły. Przebaczenie jest fundamentem cywilizacji miłości, powiedział papież do Polaków. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni poszkodowani po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech wracają do kraju. Samoloty lotniczego pogotowia ratunkowego lądują w Rzeszowie.
2: Są to samoloty wyposażone w wysokiej klasy sprzęt medyczny umożliwiający monitorowanie pacjentów również w ciężkim stanie. Osoby, które dzisiaj są transportowane, wszystkie wymagają transportu w pozycji leżącej. Stąd taka decyzja.
1: Mówiła rzeczniczka LPR-u Justyna Sochacka. Samoloty przetransportują dziś łącznie 12 pacjentów. W niedzielę autokar z pielgrzymami z Podkarpacia wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób. Po śmiertelnej bójce na weselu w Wadowicach policjant został zawieszony. Może zostać wyrzucony ze służby. Mężczyzna był gościem imprezy, na którą wtargnął agresywny mężczyzna, a po bójce zmarł. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Zarzuty usłyszało 6 osób, wśród nich policjant. Co o nim wiemy?
3: Ten doświadczony funkcjonariusz z 19-letnim stażem został zawieszony w czynnościach, a po tym jak usłyszał prokuratorskie zarzuty, komendant wojewódzki w Krakowie podjął decyzję o wszczęciu postępowania zmierzającego do wydalenia go ze służby. Policja tłumaczy, że dowody na jego udział w bójce są oczywiste. Chodzi o nagrania, na których widać, jak funkcjonariusz z innymi osobami bije nieproszonego gościa. Miało do tego dojść przed przyjazdem wezwanego na miejsce patrolu. To według komendanta małopolskiej policji narusza wewnętrzną dyscyplinę formacji i nie przystoi funkcjonariuszowi. Stanowi też podstawę do rozpoczęcia procedury usunięcia ze służby ze względu na tzw. czyn oczywisty. Policjant może się od tego odwołać albo skorzystać z pomocy związków zawodowych, ale jak ustaliłem, na razie nie zwrócił się o wsparcie do przedstawicieli tych struktur.
1: A według zapowiedzi śledczych jeszcze dzisiaj zarzuty po tragedii w Wadowicach usłyszą kolejne osoby. Wypadek na S7 pod Kielcami. Trasa została zablokowana w stronę Warszawy. Dostawczy bus uderzył w bariery energochłonne, a kierowca jest ranny.
4: Na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga w kierunku Radomia jest całkowicie nieprzyjazna. Policja kieruje na najbliższe objazdy.
1: Mówił Rafał Maciejczak ze Straży Pożarnej w Skarżysku Kamiennej. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przebaczenie jest fundamentem cywilizacji miłości, powiedział papież do Polaków. W najbliższą niedzielę będziemy obchodzili Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Leon XIV, pozdrawiając Polaków podczas dzisiejszej audiencji ogólnej, przypomniał świadectwo błogosławionego księdza Władysława Findysza, który był męczennikiem prześladowań komunistycznych. Ojciec Święty podkreślił, że cywilizację miłości buduje się przebaczając i zwyciężając zło dobrem.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Co 14 minut z powodu konfliktu zbrojnego ginął w ubiegłym roku jeden cywil. Śmierć poniosło co najmniej 325 pracowników humanitarnych. W Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej Polska Misja Medyczna zwraca uwagę na los ludzi dotkniętych wojną. W tym roku dzień przebiega pod hasłem hashtag Act for Humanity, czyli działaj na rzecz ludzkości.
6: Bo według danych ONZ wsparcia potrzebują aż 252 miliony osób na całym świecie. Takie kryzysy, o których słyszymy na co dzień, strefa Gazy, Ukraina, Sudan, Syria są od siebie bardzo różne. W Syrii na przykład mówimy o kraju, który dochodzi do siebie po wieloletnim konflikcie zbrojnym. W strefie Gazy, gdzie oficjalnie mamy zawieszenie broni, one są oczywiście w dużej mierze nieprzestrzegane, ale wciąż tam dostarczamy naprawdę bardzo podstawowej opieki zdrowotnej. Często brakuje bardzo podstawowych produktów.
5: Mówi Jakub Belina Brzozowski z Krakowskiego Stowarzyszenia Polska Misja Medyczna. Na stronie organizacji znajdziecie informacje, jak wesprzeć jej działania. 125 lat temu został poświęcony krzyż zamontowany na Giewoncie. Parafianie z Zakopanego uczcili w ten sposób 1900. rocznicę urodzin Jezusa Chrystusa. Od tej pory żelazny krzyż na Giewoncie jest jednym z najbardziej znanych symboli Tatr.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: A w Krakowie trochę słońca, trochę chmur, ale coraz cieplej. Na termometrach dziś do 24 stopni, bez opadów, biometr niekorzystny.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus.
8: Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
10: Jan Pasterski również. Zaczynamy hitem, który w roku 1978 opanował listy przebojów, parkiety, dyskoteki, stacje radiowe. To piosenka I Will Survive, jeden z hymnów ery disco, Gloria Gaynor. Radio.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Radio Plus jest patronem multimedialnego widowiska Zobaczyć Piosenkę. No i rozdajemy kolejne zaproszenia na ten występ, Janku. Co trzeba zrobić, żeby pójść na ten koncert?
2: Krótko nas przekonać do tego, dlaczego to wy chcielibyście się tam znaleźć, bo oczywiście zaproszenie jest podwójne, czyli można, nawet trzeba zabrać ze sobą osobę towarzyszącą właściwie za niespełna miesiąc, bo to już 15 września we wtorek w Warszawie, na Ursynowie. Tam zapraszamy. Dajcie znać.
1: Mhm. Jeszcze numer, pod który trzeba przysłać.
2: A numer to oczywiście 691-141-141 i czekamy na wasze SMS-y, a w trakcie oczekiwania zaglądamy do muzycznego kalendarza.
1: Dziś urodziny świętuje Joy Tempest, lider, wokalista zespołu Europe. My przypomnimy jeden z największych hitów. To trzeci singiel, który podbił listy przebojów w wykonaniu grupy Europe. Piosenka Carry, rok 1987. Przepiękna ballada. Joy Tempest jest współtwórcą tej kompozycji. Dotarł ten utwór do drugiego miejsca listy przebojów amerykańskiego tygodnika Billboard. To w tamtym czasie było naprawdę niezwykłe osiągnięcie. Dzisiejszy jubilat: Joy Tempest, grupa Europe i Carrie.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
5: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: To był wrzesień roku 1982, kiedy single Do You Really Want to Hurt Me pojawił się na europejskich listach przebojów. To była grupa Culture Club. Świetne połączenie reggae, popu, no i takich elementów muzyki New Romantic. A teraz przekonamy się, kto dostanie od nas kolejne zaproszenia na spektakl Zobaczyć Piosenkę.
1: Dodzwoniliśmy się właśnie do Basi z Łodzi. Basiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: To co, z kim się wybierasz w takim razie z Łodzi do Warszawy 15 września?
2: Wybiorę się z mężem, a na razie jestem w Łebie, bo odpoczywam.
0: Pięknie.
2: Także jaka jestem na plaży. Będzie? Pogoda, właśnie zaczęło troszkę padać, tak chmurzona jest, a chociaż rano było piękne słoneczko. No ale mamy zmienną tą pogodę, także musimy jakoś to przetrwać i cieszymy się, że tu jesteśmy.
1: Świetnie, super. To w takim razie życzymy wam dobrej zabawy w Warszawie, tak jak napisałaś do nas z wiadomości. Też mamy nadzieję, że jeśli już to będziecie, to uda wam się też zrobić krótki spacer po warszawskiej starówce.
2: Ja również, bo bardzo lubię i zamek, i warszawską starówkę, także już się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy również. Pozdrawiamy serdecznie, do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dzięki, a kolejne zaproszenia jeszcze jutro, jeszcze w piątek.
0: Dokładnie tak, a teraz zaglądamy na półkę z naszymi płytami i wyciągamy album zespołu Ricky Epovery z największymi hitami. Nie tak dawno mieliśmy możliwość spotkania się z duetem, bo w tej chwili to już tylko duet Ricky Epovery. Nie wiem, Janku, czy pamiętasz, ale tuż przed występem podchodzę do nich. Oni stoją w kulisach, w kulisie Opery Leśnej i palą papierosy.
1: Ojej!
0: Wy naprawdę palicie papierosy przed występem? Nie, to tak, żeby uspokoić nerwy. Generalnie to w ogóle nie palimy papierosów. Artyści mają swoje lata, ale wciąż w wielkiej, świetnej formie i wokalnej, i też takiej scenicznej.
1: Ale z tego, co pamiętam, nerwy do konserwy zostały uspokojone i koncert się udał.
0: Bardzo, bardzo. Hasta la vista to jeden z tych wielkich hitów z początku lat 80. grupy Ricky Epovery.

0: To wielka gwiazda muzyki reggae drugiej połowy lat 70. ubiegłego wieku, początku dekady lat 80. Eddie Grant. Jeden z jego wielkich hitów, piosenka I Don't Wanna Dance.
1: Ale nie ma, że nie chcę tańczyć. Dzisiaj się nie pytamy o to nikogo, tylko od 20 do 22. Po prostu tak trochę zmuszamy was przez fale radiowe do tanecznych ruchów.
0: Myślę, że za bardzo nie musimy zmuszać. Zapraszamy od 20 do 22 przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnym klimacie, zmiksowane non-stop. Tak, w wakacje jest od poniedziałku do czwartku, a w piątki i w soboty tradycyjnie zapraszam o 20 na prywatkę.
1: A teraz coś dla prawdziwych zwycięzców, czempionów, bo za chwilę Queen, ale wcześniej, jakby na to nie patrzeć, mocno związana persona z tą grupą. John Deacon dzisiaj swoje urodziny obchodzi, basista grupy Queen, który na świat przyszedł 19 sierpnia 1951 roku.
0: A my przypominamy ten wielki przebój, który też śpiewany jest bardzo często na stadionach podczas imprez sportowych. We are the champions i grupa Queen.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Orły oszczędzania stać na więcej.
6: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

0: Wiele pokazów mody pod koniec lat 80. nie mogło obyć się bez tej piosenki. Flames of Love w jej rytm maszerowały po wybiegu modelki.
1: My powoli kończymy. Raz jeszcze zapraszamy dzisiaj od 20 do 22 na wakacyjne wydanie Prywatki. A na koniec Anna Jantar, żeby szczęśliwym być.
0: A co będzie się działo przez najbliższe 3 godziny w twojej audycji?
1: No ja będę robił wszystko, żebyśmy byli szczęśliwi. Na wakacje będziemy zaglądali. Zabawa pocztówka z wakacji, w której prosimy was o to, żebyście nam wysłali zdjęcia i pozdrowienia tego, jak spędzacie swój wolny czas na urlopach jeszcze. Można to zrobić na radio+.pl. My się odwdzięczamy klasycznymi pocztówkami z naszymi podpisami, a do tego jeszcze garść gadżetów letnich wam ślemy.
0: Anna Jantar, żeby szczęśliwym być, na zakończenie przebojowej poczty.

0: Rząd zapowiada zmiany w podatkach, będą nowe progi. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia Nord Stream został zatrzymany. Zapytaliśmy Polaków, czy wolą naprawiać sprzęt, czy kupić nowe. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rząd zapowiada zmiany w systemie podatkowym. Drugi próg ma zostać podniesiony do 130 tysięcy złotych. Polacy zarabiający od 130 do 150 tysięcy złotych zapłacą też 24% zamiast 32%. To duża ulga dla klasy średniej, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
1: Nie może być tak, że to klasa średnia na swoich barkach musi nieść całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo, rosnącymi nakładami na obronność. Stawka 32% będzie obowiązywała powyżej 150 tysięcy złotych.
0: Jednocześnie rząd zapowiedział też rozwiązania, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków. Ukrainiec podejrzany w sprawie wysadzenia Nord Stream został zatrzymany, jak informuje niemiecka prokuratura. Mężczyzna wpadł w mieście Pula na zachodzie Chorwacji. Był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Wołodymyr Z. jest nurkiem, ma odpowiadać przed Federalnym Trybunałem Konstytucyjnym. Długie kolejki do urzędów. Tysiące Polaków chce zastrzec swój PESEL. Wszystko po to, jak z bazy firmy MyDoktor wyciekły dane 19 milionów obywateli. Zastrzec PESEL można też w aplikacji mObywatel.
2: Największe zainteresowanie było przez pierwsze 4 dni. Anna Mirowska, koordynator oddziału dowodów osobistych i ewidencji ludności w Łodzi. Każdej osobie jest tłumaczone, na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL, czego nie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL.
3: A czego?
2: Nie można załatwić spraw finansowych w banku, większej ilości wypłaty gotówki, założenia konta, likwidacji konta. U notariusza spraw majątkowych nie załatwimy karty SIM do telefonu komórkowego zagubionego. Za to nasze pieniądze są bezpieczne.
0: W łódzkim magistracie była Elżbieta Piotrowska.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Unia zachęca do naprawiania zepsutych pralek i lodówek. To zakłada nowa dyrektywa Prawo do naprawy. Ma ograniczyć sytuacje, w których naprawa okazuje się droższa niż zakup nowego urządzenia.
5: Starsze wersje były lepsze, dłużej wytrzymywały. Kupiłem 4 lata temu telewizor i mi się matryca spaliła. A mam 15-letni telewizor i ta matryca jeszcze do tej pory działa i telewizor. I nie ma fachowców, szczerze mówiąc. Mam kilka telewizorów, kilka sprzętów elektronicznych do naprawy, ale się nie chcę podjąć.
6: Reparacja teraz drożej kosztuje jak telewizor.
7: No, ja jestem za tym, żeby reperować.
0: Na koniec lipca Unia nałożyła na producentów sprzętu obowiązek naprawiania urządzeń w rozsądnej cenie i w rozsądnym czasie.
8: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Policjant z 19-letnim doświadczeniem brał udział w bójce, w której zmarł 38-letni mężczyzna na weselu w Wadowicach. To ustalenia śledczych. Funkcjonariusz pracuje w krakowskiej policji, został zawieszony.
9: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
8: Mówi aspirant Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Przypomnę, poszkodowany nie był gościem wesela, ale mieszkał w hotelu, w którym trwała uroczystość. Pobójca stracił przytomność i trafił do szpitala, gdzie zmarł. Zatrzymano 7 osób, 6 usłyszało zarzuty pobicia. Śledczy wskazali, że w pobiciu brały udział kolejne 2 osoby, które dziś mają usłyszeć zarzuty. Na koncercie w Stanach, organizowanym na stadionie Wisły Kraków, miasto zarobiło 200 tysięcy złotych, ale teraz trzeba wymienić murawę, która została zniszczona. To koszt 900 tysięcy złotych. Nie zapłaci za to miasto, a organizatorzy koncertu Wisła Kraków i Wieczysta. Nowa murawa ma być gotowa na przyszły wtorek.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: W Krakowie dziś maksymalnie 23-24 stopnie. Sporo słońca, nie powinno padać. Jutro jeszcze cieplej, bo nawet 29. Biomet niekorzystny.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Robbie Williams teraz, czyli kwintesencja brytyjskości, jego Supreme w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wielki przebój Sandru in the heat of the night. No, noce już nie tak upalne jak jeszcze do niedawna. Ale jakby na to nie patrzeć, półtora tygodnia nam zostało jeszcze do końca tych regulaminowych wakacji, chyba że się jest studentem, no to jeszcze cały wrzesień wtedy wolny. Ale niezależnie od tego, czy jesteście na emeryturze, czy macie 50, 60 lat, a może 20 parę i teraz gdzieś odpoczywacie w Polsce albo za granicą, to możecie wysłać nam zdjęcie tego, jak spędzacie swój wolny czas, a do tego jeszcze napisać nam krótkie pozdrowienia. Będzie nam szalenie miło, a czekamy na to wszystko na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Tam odsyłam, bo już mniej więcej za godzinę zadzwonię do kogoś po to, żeby pogadać, co tam u was na tych wakacjach. My w prezencie natomiast odeślemy dwie pocztówki, takie klasyczne, jak to się dawniej wysyłało z wakacji. Jedna będzie przez nas podpisana, również pozdrowienia od nas, od całej redakcji, a do tego druga czysta pocztóweczka, którą można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś po prostu wysłać. Mamy jeszcze garść letnich gadżetów, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary i do tego jeszcze ręcznik kąpielowy.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Reklama.

Kenny Loggins i nogi, które same niosą tutaj, co prawda, no trudno było usiedzieć gdzieś tam pod biureczkiem, te wszystkie kończyny nam się rytmicznie poruszały tanecznie. Będzie jeszcze za chwilę Boys Town Gang, a teraz na momencik zwolnimy tempa, ale niedużo, też będzie fajnie i po włosku, da liczę, una notte speciale.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
3: How good is that?
4: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach,
4: a w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama.

0: I to już prawie godzina 14 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania stać na więcej, bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej, tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Kraków Pasternik 69 i na aaauto.pl.
1: Reklama.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Kraków.
1: Rozmawialiśmy ze świadkiem katastrofy autokaru z polskimi pielgrzymami na Węgrzech. Są zarzuty dla znanego youtubera. Za chwilę szczegóły. Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nic nie zwiastowało tragedii. On sam nie wiedział, co tam się stało. Słyszymy od świadka tragedii na Węgrzech. Dotarliśmy do jednego z dwóch kierowców autokaru z polskimi pielgrzymami, który uległ wypadkowi na Węgrzech. Pan Grzegorz odpoczywał przed zmianą z kolegą, który kierował pojazdem.
2: Chciał na pierwszy, najbliższy parking zjechać.
3: Wtedy mieliście się wymienić, jak rozumiem, tak?
2: Tak.
3: Panie Grzegorzu, a pan Robert po wypadku, on panu opowiadał, że co się wydarzyło?
2: Nie potrafił, mówię, nie wiem, mówi, nie tego. Zresztą wie pan co, no nie było tak czasu na rozmowy, bo tam cały czas, no była akcja cały czas, ja tam cały czas no, aktywnie pomagałem.
1: Usłyszał od pana Grzegorza Marek Balawajder. Węgierski sąd tymczasowo zatrzymał kierowcę autokaru na miesiąc. Policja podejrzewa, że zasnął za kierownicą. YouTuber usłyszał zarzuty za aferę Pandora Gate. Stewart KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku życia. Podejrzany nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. 34-letni mężczyzna ma obywatelstwa Polski i Wielkiej Brytanii. Grozi mu 12 lat więzienia. Dziś w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy zostanie wystawiona księga kondolencyjna po śmierci Wandy Traczyk-Stawskiej. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zachęcił, by oddać cześć zmarłej.
4: Z jednej strony bohaterka, która nigdy nie lubiła, jak używano o niej takiego słowa. Osoba niezwykle skromna, ale bardzo twarda i zawsze walcząca o te wartości, które dla nas wszystkich są tak ważne i o te wartości, które nam przekazywała. Jak walka o godność, solidarność, szacunek dla innego człowieka.
1: Wanda Traczyk-Stawska w Powstaniu Warszawskim walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów. Miała 99 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczął się rok jubileuszowy świętego Stanisława Kostki. Okazją jest 300. rocznica kanonizacji jezuity. Jak podkreśla wicedyrektor arcybiskupiego seminarium duchownego w Poznaniu, ksiądz Paweł Białczyk, jego życie może być przykładem dla dzisiejszych młodych, często zagubionych osób.
5: Zmagał się z jakąś taką presją rówieśniczą, jak choćby wtedy, gdy w Wiedniu no tak postawił na Pana Boga, a jego koledzy jakoś tak chyba niespecjalnie byli z tego powodu zadowoleni, a on pokazywał, że jest nie tylko pracowitym uczniem, ale także katolikiem, który no każdego dnia starał się o to, żeby zjednoczyć się z Panem Bogiem na modlitwie, na Eucharystii.
1: W 16 miejscach związanych z życiem świętego Stanisława Kostki będzie można uzyskać odpust zupełny.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Zdaniem miejskich urzędników Gulermak nie dotrzyma terminu oddania trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Ten mija 31 sierpnia. Urzędnicy już planują rozpoczęcie naliczania kar umownych i zapewniają, że są gotowi na odbiory trasy. Nieoficjalnie mają potrwać 2 tygodnie i o tyle opóźni się wyjazd pierwszego tramwaju z pasażerami do Mistrzejowic. Przeloty samolotów, skoki spadochronowe żołnierze i możliwość wejścia do wnętrz zabytkowych samolotów to m.in. czeka 30 sierpnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Tematem przewodnim Święta Lotnictwa będzie 100. rocznica przelotu Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka z Warszawy do Tokio, mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa.
7: Muzeum Sztuki Japońskiej Manga, które no, w tym roku będzie u nas miało możliwość pokazania różnych ciekawych rzeczy, rytuałów japońskich, strojów. Będziemy mieli grupy rekonstrukcyjne, które będą właśnie pokazywały kulturę, sztukę Japonii.
6: W programie przewidziano również pokazy bezzałogowych statków i łazików marsjańskich wykonanych przez studentów z Krakowa i Rzeszowa.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: W Krakowie do 23 stopni, w Zakopanem 20, sporo słońca i bez opadów, jutro w ciągu dnia nawet 29 kresek, więc chwilowy powrót upałów.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: W Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Coś do pośpiewania na dobry początek godziny. Czemu nie? Prawie 6 po 14 w Radio Plus. Teraz Motor Talking. Sherry, Sherry Lady. I dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wspaniała Edyta Bartosiewicz i ostatni. No przed nami jeszcze na szczęście nie ostatni, a przedostatni weekend tych sierpniowych wakacji, półtora tygodnia. Jeszcze mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu jesteście, że odpoczywacie, że też pogoda jakoś wam w miarę dopisuje. A jeśli macie ochotę, to zapraszam do tego, bo jest jeszcze kilka minut, żeby wejść na radioplus.pl i tam wysłać nam zdjęcie tego, jak odpoczywacie, napisać też krótkie pozdrowienia dla nas redakcyjnie, będzie nam miło. My w prezencie natomiast mamy dla was pocztówki, takie jak to się dawniej wysyłało do kogoś bliskiego z wakacji. Jedna z naszymi pozdrowieniami również i podpisami. Druga zupełnie czysta. Można wysłać, czemu nie. Ale do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. Coś takiego już za kilka minut na pewno do kogoś powędruje.
1: Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
6: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

0: Sztuka z wakacji w Radiu Plus.
1: No to sztuka z wakacji, a ja właśnie dodzwoniłem się do Pawła. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Gdzie ty się urlopujesz? Gdzie teraz odpoczywasz?
2: Już po urlopie, w poniedziałek wróciłem do pracy.
1: Aha, no dobra, to opowiadaj w takim razie, gdzie twoje wspomnienia cały czas jeszcze świeże krążą, po jakich miejscach?
2: Połowa Europy. Zacząłem od Czech, później Słowacja, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina, później z powrotem Chorwacja, Austria, Czechy i Polska.
1: No pięknie, to brzmi naprawdę wspaniale, a obecnie z tego co wiem w Zielonej Górze, która się szykuje powoli do święta wina.
2: Tak jest, winobranie już niedługo, za chyba 3 tygodnie się zaczyna.
1: Coś już się dzieje w związku z tym?
2: No już pomału są plakaty wieszane, już miasto flagi wiszą i już są wystawione koncerty, także wiadomo, kto będzie.
1: A, no to świetnie w takim razie. To gratuluję cudownych wakacji. Od nas również prezenty, 2 pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś wysyłało. Jedna jest z naszymi podpisami, druga zupełnie puściutka. Można komuś podesłać też w prezencie. I do tego jeszcze mam dla ciebie koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik plażowy. Także wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Dzięki.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: No niemożliwe, że takie oprawki są bezpłatne.
6: Możliwe. W pakiecie Oprawka Plus przy zakupie okularów korekcyjnych płaci pan tylko za soczewki.
4: Odwiedź Filman. Najbliższy salon w Krakowie oraz regulamin oferty wraz ze szczegółami i wyłączeniami znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Tak, soczyste brzoskwinie jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Śledztwo chce przejąć polska prokuratura. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Rząd podwyższa próg podatkowy. Zmiany dla ponad 3 milionów Polaków. Przyloty samolotów i skoki spadochronowe. Będzie też zaproszenie do Muzeum Lotnictwa Polskiego. Minęła 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech. Stosowny wniosek ma niezwłocznie trafić do ministra sprawiedliwości. To najnowsze informacje w sprawie tragedii, w której zginęło 12 Polaków.
2: Z uwagi na okoliczność, że podejrzanym i pokrzywdzonymi są wyłącznie obywatele Polski, podjęta została w tutejszej jednostce decyzja o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej w tej sprawie.
1: Wyjaśnia Marta Kolędowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Kierowca autokaru decyzją węgierskiego sądu został aresztowany na 30 dni, a tamtejsza prokuratura postawiła mu zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym zginęło wiele osób. Równolegle działają już polscy śledczy.
2: Jednocześnie w śledztwie polskim w dniu wczorajszym rozpoczęły się przesłuchania pierwszych pokrzywdzonych pasażerów autokaru. Planowane są kolejne przesłuchania, w tym organizatorów wycieczki.
1: Przypomnijmy, do wypadku autokaru z pielgrzymami wracającymi z Medjugorje doszło w nocy z soboty na niedzielę. Pojazd z nieznanych dotąd przyczyn zjechał z drogi i wpadł do rowu. 12 osób zginęło, 47 zostało rannych. Zdaniem węgierskich śledczych kierowca najpewniej zasnął za kierownicą. Więcej zostanie w kieszeni. Zyskają przede wszystkim zarabiający ponad 10 tysięcy złotych miesięcznie. Takie są wyliczenia po rządowych zapowiedziach. Próg podatkowy ma być podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. A do tego 24%, a nie 32% stawka PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy.
3: Podniesienie progu podatkowego oznacza, że zarobimy więcej na rękę w skali roku, płacąc wciąż ten sam podatek 12%, czyli tą najniższą możliwą stawkę. Z kolei wprowadzenie dodatkowego 24% podatku PIT oznacza zysk nawet 3600 zł w skali roku.
1: Wylicza Łukasz Trybulski z redakcji ekonomicznej Super Expressu. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
4: Jakieś korzyści będą, ale w mojej ocenie nie są to tak duże. Z pewnością psychologiczny aspekt będzie, że będzie lepiej. Natomiast raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przyniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
1: Według rządu na podniesieniu progu podatkowego skorzysta 3,5 miliona Polaków. Zapowiedziano też rozwiązania, które mają sfinansować te propozycje, w tym wyższy CIT dla największych firm. Wandale dostali ultimatum od Kieleckiego Parku Technologicznego. To po tym, jak zniszczyli wyposażenie przy parkingu Marina Bay oraz w energetycznym ogrodzie doświadczeń.
5: Zostały zniszczone lampy oświetleniowe, została zniszczona biblioteczka i tablice reklamowe.
1: Mówi dyrektorka Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik i dodaje, że sprawcy mają czas do jutra do godziny 10, aby samemu się zgłosić. Jeśli tak się nie stanie, nagrania z oficjalnym zawiadomieniem o przestępstwie trafią na policję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przeloty samolotów, skoki spadochronowe żołnierzy i możliwość wejścia do wnętrza zabytkowych samolotów. To wszystko 30 sierpnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Tematem przewodnim będzie setna rocznica przelotu Bolesława Orlińskiego i Leonarda Kubiaka z Warszawy do Tokio.
6: Muzeum Sztuki Japońskiej Manga, które w tym roku będzie u nas miało możliwość pokazania różnych ciekawych rzeczy, rytuałów japońskich, strojów. Będziemy mieli grupy rekonstrukcyjne, które będą właśnie pokazywały kulturę, sztukę Japonii.
1: Mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa. W programie przewidziano też pokazy bezzałogowych statków i łazików marsjańskich wykonanych przez studentów z Krakowa i Rzeszowa.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Kobieta, która przywiązała psa do haka samochodu i ciągnęła go za pojazdem przez niemal 400 metrów, usłyszała zarzuty. Do zdarzenia doszło w weekend na terenie gminy Nowy Targ. Zwierzę odniosło poważne obrażenia, a podejrzana miała prawie 3 promile alkoholu. Odpowiedź za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości oraz znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. W Tatry powoli wkracza jesień. Po upalnym długim weekendzie nadeszło ochłodzenie. W najwyższych partiach temperatura znacząco spadła. Dynamiczne zmiany temperatur będą się coraz częściej teraz powtarzać, a to stwarza zagrożenie dla wędrowców, mówi Tomasz Zając z Tatrzyńskiego Parku Narodowego.
8: Na tych najwyższych szczytach był przymrozek, na Łomicy minus pół stopnia, wiatr do 80 km na godzinę, więc odczuwanie tej temperatury na pewno było dużo, dużo niższe.
9: Musimy się z tym też liczyć, że wcześnie rano i późnym wieczorem te szlaki mogą być śliskie, a bardzo często może się zdarzyć nawet wręcz miejscami obrodzenie.
7: Dodaje Zdzisław Chmiel, tatrzański przewodnik wysokogórski. Przed wyruszeniem na szlak warto dobrze przeanalizować prognozy pogody.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
7: Sporo słońca w Krakowie na termometrach do 23 stopni, w Zakopanem 20, jutro upalnie, bo nawet 29 i bez opadów.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I Umberto Tabi już teraz w Radio Plus. Ciao Siciliano. Prawie 7 minut po 15. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: wyjątkowo duża dawka słońca w tym właśnie przeboju od London Beat You, Bring on the Sun. No, to tego słońca byśmy sobie życzyli, jak ktoś trochę gdzieś tam ma, jest w takim miejscu, proszę podesłać do tych, co mają go mniej. Radio
1: Plus. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
4: Lato i wakacyjne emocje w salonie Toyota Dobrygowski. Do końca sierpnia zamów u nas nową Toyotę, weź udział w konkursie i wygraj rower elektryczny. Nowa Toyota na co dzień, elektryczny rower na weekend. Brzmi jak dobry plan. Zapraszamy do Toyota Dobrygowski w Modlnicy, najwyżej ocenianego salonu Toyoty w Krakowie i okolicy według aktualnego rankingu opinii Google. Toyota Dobrygowski, Modlnica Częstochowska 30. www.wakacjedobrygowski.pl.
1: Reklama.

kwintesencja tego, co dzisiaj wieczorem, czyli taneczne rytmy od godziny 20 do 22, bo jeszcze trwają cały czas wakacje, czyli do końca sierpnia. Tak to wygląda prywatka z Radiem Plus, Marek Sierocki za swoją konsoletą i od poniedziałku do czwartku właśnie od 20 do 22 tak się bawimy, a piątek i sobota wersja wydłużona, weekendowa, aż do północy. No i cóż, i za chwilę bardzo tanecznie i bardzo wakacyjnie, bo korzystamy, wyciskamy te wakacje maksymalnie jak się da. Kaoma i Lambada, jeden z tych numerów, który się z urlopem kojarzy w 100%, a już teraz Abba, Lay All Your Love on Me.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
3: Orły oszczędzania stać na więcej.
4: Bo w Auchan upolują super okazje. Jak filet z kurczaka aż 44% taniej. Tylko 13,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. A przy zakupie plecaków, worków i piórników drugi tańszy produkt za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 19 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
7: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem wizerunek.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

No my na razie trzymamy się tej wersji lato, lato, że ty trwaj jeszcze, póki możesz. To Marek Grechuta na koniec naszego spotkania. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Janek Pasterski. No i życzę wam dobrego popołudnia. Słyszymy się jutro, zaraz po 12:00.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kolejni ranni Polacy w drodze do kraju. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Są zarzuty dla nożownika z Małopolski. Ranił 4 osoby po awanturze na stacji paliw. Darmowe bilety na mecz dla ubogich dzieci. To inicjatywa prezesa Pogoni Szczecin. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejni Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru na Węgrzech w drodze do kraju. Trwa czwarty i ostatni dziś transport lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie do Rzeszowa wróci 12 rannych pielgrzymów. Przed siedzibą LPR-u w Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. W jakim stanie są te osoby i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
2: Dzień dobry. Wszystkie przetransportowane dziś osoby trafiły albo trafią do rzeszowskich szpitali. W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, relacjonowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
2: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia pacjentów.
1: Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. 3-miesięczny areszt i zarzuty dla nożownika z Kent w Małopolsce. 27-latek ranił 4 osoby po awanturze na stacji paliw w nocy z soboty na niedzielę.
4: Usłyszał zarzut pobicia z użyciem noża. Podczas przeszukania znaleziono dodatkowo środki odurzające.
1: Mówił Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 27-latek jest recydywistą.
4: Wcześniej był karany i odbywał już kary pozbawienia wolności za przestępstwa z użyciem przemocy.
1: Grozi mu 12 lat więzienia. Agenci CBA weszli do ratusza w Jeleniej Górze. Sprawdzają zaświadczenia popowodziowe z 2024. Były podstawą do otrzymania wsparcia po kataklizmie. To reakcja na informacje o nieprawidłowościach z tym związanych i część prowadzonego przez biuro od kilku miesięcy śledztwa. Jak informowała Wirtualna Polska, ponad 4 miliony złotych trafiły do podmiotów, które nie ucierpiały w powodzi. Czyścili silnik kutra, doszło do wybuchu. Dziś w Jastarni podczas prac na kutrze rybackim doszło do eksplozji. Poszkodowanych zostało 2 mężczyzn.
5: 50-latek został przewieziony karetką do szpitala, natomiast 52-latek został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do UCK w Gdańsku. Na miejscu pracują służby.
1: Mówi Agnieszka Salewska z Policji w Pucku. Funkcjonariusze próbują teraz ustalić dokładne okoliczności i przyczynę wybuchu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Darmowe bilety na mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków dla dzieci. Z inicjatywy prezesa klubu 100 wejściówek trafi do osób w trudniejszej sytuacji życiowej, z czego aż 75 trafi do samotnych matek z dziećmi.
6: Każdy chętny, kto chciałby taki bilet darmowy otrzymać, może zgłosić się na adres rodzina@pogonszczecin.pl. Tam należy we wniosku krótko uzasadnić, dlaczego taki bilet należy się właśnie tobie i każde takie zgłoszenie przeanalizujemy indywidualnie.
1: Mówi rzecznik Pogoni Bartosz Witkowski. Na mecz w niedzielę o 20:15.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru.
2: Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

0: Reklama.
1: Malinowscy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dofus gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia. Biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: YouTuber Stew usłyszał zarzuty, grozi mu 12 lat więzienia. Upał i gwałtowne burze, ostrzeżenia IMGW dla południa Polski. Gigantyczne kolejki w urzędach, Polacy zastrzegają numer PESEL. Jest 17, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Grozi mu 12 lat więzienia, youtuber Stew z zarzutami za aferę Pandora Gate. Steward KB odpowie za rozpijanie osób małoletnich i czyny o charakterze seksualnym z dziewczynkami poniżej 15 roku.
2: Zarzuty, które zostały ogłoszone podejrzanemu, dotyczą czynów, których miał się dopuścić w okresie od sierpnia 2015 roku do sierpnia 2018 roku. Nie złożył wyjaśnień.
1: Mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie i podkreśla, że śledczy mają potężny materiał dowodowy.
3: 30 tomów akt, kilkudziesięciu przesłuchanych świadków, kilkadziesiąt wątków, kilkaset nośników, które były analizowane, zabezpieczonych podczas przesłuchań, dostarczonych do prokuratury przez pokrzywdzonych, przez różnych youtuberów, którzy nagłośnili tę sprawę.
1: 34-letni Stew ma brytyjskie i polskie obywatelstwo. W 2014 rozpoczął karierę twórcy internetowego. Jego konto na YouTubie obserwowały miliony użytkowników. W ubiegłym tygodniu przewieziono go z Wielkiej Brytanii do Polski. Zgodę na ekstradycję dał londyński sąd. Prokuratura wnioskuje o przedłużenie mu tymczasowego aresztu. IMGW ostrzega przed upałem i burzami. Alerty wydano dla południowej części kraju. Nawałnice prognozowane są na późny wieczór i noc. Najtrudniejsza sytuacja ma być na południowym zachodzie kraju. Lokalnie wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Z kolei jutro na południu IMGW ostrzega przed upałami. Gigantyczne kolejki w warszawskich urzędach. Mieszkańcy ruszyli zastrzec swój numer PESEL. Czekają kilkadziesiąt minut, a w niektórych przypadkach kolejki są tak długie, że wychodzą aż poza budynek. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
4: Po apelu ministra Gawkowskiego o zastrzeżenie swojego numeru PESEL, urzędy miejskie pracują na najwyższych obrotach. Choć da się to zrobić w minutę w aplikacji mObywatel, to część Polaków woli zrobić to na miejscu i musi liczyć się z długim czasem oczekiwania. Spytaliśmy kolejkowiczów o odczucia.
5: Jesteśmy różni w wieku i no to trzeba czasu troszeczkę, no, żeby to wszystko wprowadzić, wdrożyć.
6: Tłum, nie ma gdzie usiąść.
7: Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby mieszkańców jak najszybciej obsłużyć i żeby kolejki nie były zbyt długie.
4: Mówi Ewa Bujalska z Urzędu Dzielnicy na Mokotowie. Szacuje się, że po ataku na platformę MyDoktor mogły być zdane blisko 19 milionów Polaków.
1: By obsłużyć interesantów, urzędy w Warszawie jeszcze jutro będą pracować dłużej do godziny 18.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wkrótce na nowo będą zachwycać pięknym brzmieniem. Zabytkowe organy Aleksandra Żebrowskiego z 1903 roku z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej przechodzą konserwację. Prace są już na półmetku, mówi ojciec Tarsycjusz Bukowski z kalwaryjskiego sanktuarium.
8: Z wielką niecierpliwością i z ciekawością czekamy na brzmienie tych kalwaryjskich organów. Jest to o tyle imponujący instrument, że, tak jak mówią znawcy, jest wybitnym przykładem organ mistrzostwa polskiego, tej lwowskiej szkoły Żebrowskich.
1: Organy do kalwaryjskiego sanktuarium wrócą we wrześniu, a usłyszeć je ponownie będzie można w listopadzie.
9: Cztery minuty po 17:00. Bogdan Ingers-Leben, kłaniam się Państwu. Krzysztof Krawczyk na początek.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 24 komitety wyborcze zostały zgłoszone w Krakowie do przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Spytamy, jak dalej przebiegać będzie okres przedwyborczy. To na początek magazynu reporterów, który potrwa do 18. Jedną z sześciu osób, której postawiono zarzuty pobójcy na weselu w Wadowicach, jest funkcjonariusz, powiemy i o tym. A absolwenci podstawówek nadal szukają miejsca w krakowskich szkołach średnich. Czy zdążą znaleźć miejsce przed początkiem roku szkolnego? Zapytamy i o to. I see you

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: A więc tak jak wspomniałem, w Krakowie zgłoszono 42 to by było za dużo. 24 komitety wyborcze w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Wśród nich jest 10 komitetów partii politycznych, 13 komitetów wyborców, 1 komitet organizacji. To nie oznacza, że w wyborach startować będzie 24 kandydatów. Szczegóły zna nasz reporter Kuba Solarz.
2: Teraz komitety muszą zebrać 3000 podpisów, aby zarejestrować swoich kandydatów, mówi Barbara Golanko, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
3: To 24 sierpnia komisarz wyborczy powoła Miejską Komisję Wyborczą, która to komisja dopiero będzie przyjmowała zgłoszenia potencjalnych kandydatów na urząd prezydenta miasta Krakowa. Termin ten mija nam 3 września o godzinie 16, także dopiero po rejestracji przez Miejską Komisję Wyborczą. W formie obwieszczenia Miejska Komisja poda nam do publicznej wiadomości do 14 września. Wykaz kandydatów, którzy zostali zarejestrowani i będą się ubiegać o funkcję prezydenta miasta Krakowa.
2: Na ulicach Krakowa pojawili się już pierwsi potencjalni kandydaci, którzy zachęcają mieszkańców do składania podpisów. Padają również pierwsze obietnice. Daria Gosek-Popiołek z Komitetu Wyborczego Nowej Lewicy mówi, że miasto powinno wprowadzić prowizję od dewelopera.
4: Jest to bardzo prosty mechanizm. Deweloper, inwestor, który wnioskuje do miasta o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskuje o pewien przywilej. Miasto ma mu coś dać. W zamian za co ten deweloper więcej zarobi, więcej wybuduje, zwrot z jego inwestycji będzie wyższy. Ja proponuję, żeby warunkiem podpisania takiej umowy, wyrażenia przez miasto zgody na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było przekazanie co najmniej 15% mieszkań do zasobu komunalnego. Czyli jeżeli inwestor chce wybudować 1000 mieszkań, 150 z tych mieszkań znajdzie się w zasobie komunalnym miasta. Dla tych, których nie stać na kredyt, dla tych, którzy znajdują się w luce czynszowej, nie odkrywamy Ameryki na nowo. Takie mechanizmy funkcjonują w wielu miastach i krajach europejskich, ale również, niektórzy się być może zdziwią, w Stanach, na przykład w Nowym Jorku.
2: Monika Piątkowska z Komitetu Wyborczego Ponad Podziałami deklaruje, że opłata turystyczna w Krakowie zostanie wprowadzona.
5: W tym roku będziemy mieli takie rozwiązanie, które umożliwi Krakowowi pobieranie opłaty turystycznej. Oczywiście nie będzie to w praktyce ten sezon, bo czeka nas potem jeszcze uchwała Rady Miasta, ale raz jeszcze bardzo głośno i wyraźnie chcę powiedzieć, że tak właśnie będzie. Nie trzeba do premiera pisać listów, nie trzeba robić eventów. Premier jest odpowiedzialnym premierem polskiego rządu. Rząd zobowiązał się, że taka kwestia zostanie uregulowana. Mamy projekt poselski w tym zakresie z podpisami posłów i Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Obywatelskiej, ale mamy też konkretne prace w Ministerstwie Finansów. Mamy tutaj dwuwariantową propozycję, nie wiemy jak się zachowają inne ugrupowania. Nie wiemy, jak się zachowa prezydent naszego państwa. Potem przed nami oczywiście uchwała Rady Miasta i określenie tej opłaty zgodnie z delegacją ustawową, która będzie zakreślała ten poziom maksymalny. Osobiście uważam, że Kraków powinien tą opłatę określić w maksymalnej możliwej wysokości.
2: Natomiast Michał Drewnicki z Komitetu Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że krakowianie mogą liczyć na metro, którego budowę nazywa wyzwaniem cywilizacyjnym.
6: Dzisiaj to, co trzeba zrobić w pierwszej kolejności, to jest rzeczywiście doprowadzić ten przetarg na badania geologiczne i studium wykonalności do końca, tak by wyłoniony był wykonawca porządny, merytoryczny, który po prostu nie udowodni, jak nie robić metra, tylko udowodni, jak to metro robić. Natomiast w drugiej kolejności to jest kwestia finansowania metra, no ale tutaj musimy mieć finansowanie z rządu, no bo 15 miliardów złotych to jest coś, co nas po prostu przerasta. Ale to jest możliwe, bo my wiemy też, mając doświadczenie i rozmawiając z innymi włodarzami miast krajów Europy, jak takie inwestycje się robi, więc my liczymy na to, że Kraków w kontekście metra, w kontekście rozwoju transportu, w kontekście szybkości dojazdu mieszkańców, no dołączy do tych miast, które są najbardziej rozwinięte, z najlepszym systemem transportowym.
2: Komitety wyborcze Nowej Lewicy Ponad Podziałami oraz Prawa i Sprawiedliwości jako pierwsze rozpoczęły zbiórkę podpisów poparcia pod kandydaturami na urząd prezydenta Krakowa.
1: Przedterminowe wybory mają się odbyć 27 września, ewentualna druga tura 11 października. 16 minut po 17:00 Kombi w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
0: Reklama.
4: Dwadzieścia jeden minut po 17:00. Liberta w Radiu Plus. Albano i Romina Power.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Jedną z sześciu osób, której postawiono zarzuty po bójce na weselu w Wadowicach, jest funkcjonariusz. Pełnił służbę w krakowskiej policji od 19 lat. Na razie został zawieszony w czynnościach. Zdarzenie miało miejsce w miniony weekend. Na wesele wdarł się 38-latek. Był agresywny. Mieszkał w hotelu, gdzie odbywała się ta uroczystość i doszło do bójki, po której stracił przytomność i trafił do szpitala. W szpitalu zmarł.
2: Mariusz Boroń, prokuratura okręgowa w Krakowie. W hotelu na terenie Wadowic miało miejsce przyjęcie weselne, na które wtargnął gość hotelu wbrew woli uczestnikom tego przyjęcia.
3: Aspirant Bartosz Izdebski, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
4: Nie był on znany uczestnikom wesela, a jedynie był gościem hotelowym w budynku, który znajdował się w miejscu, gdzie było to przyjęcie.
2: Doszło między nimi do konfliktu i mężczyzna ten został pobity przez uczestników wesela.
4: Podczas interwencji policyjnej 38-latek był wobec policjantów agresywny, nie stosował się do wydawanych poleceń i w trakcie obezwładniania utracił przytomność.
2: Został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł. Po dokładnej analizie materiału dowodowego, w tym zapisów z monitoringu, prokurator polecił zatrzymać 7 osób, które uczestniczyły w tym zdarzeniu. 6 z tych osób otrzymało zarzuty udziału w pobiciu tego mężczyzny. Jedna osoba została przesłuchana w charakterze świadka i zwolniona. Następnie po ponownej analizie materiału dowodowego uznano, że w pobiciu brało również 2 innych gości weselnych i trwają czynności zmierzające do ogłoszenia tym osobom również zarzutu udziału w pobiciu zmarłego mężczyzny. Te 2 kolejne osoby otrzymały wezwanie do stawiennictwa. Byli to również mężczyźni. Wobec wszystkich 6 osób, które usłyszały zarzuty udziału w pobiciu, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 tysięcy złotych wobec każdej z tych osób.
5: Wśród weselników był właśnie jeden policjant, był gościem na weselu. Jaka była jego rola tutaj w tym zdarzeniu?
2: Policjant ten uczestniczył w tym pobiciu. Dokładna rola mężczyzn zostanie ustalona po dokładnym analizie monitoringu, rozpoznania tych osób, który jakie czynności wykonywał. Policjant ten uczestniczył w tym przyjęciu jako osoba prywatna.
4: Jest policjantem pracującym w Krakowie, w służbie jest 19 lat, jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, jest także zawieszony w czynnościach służbowych, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
5: Co pokazała wstępna sekcja zwłok?
2: Prokurator skupił się przede wszystkim na ustalaniu, czy doznane przez pokrzywdzonego obrażenia w pobiciu były przyczyną jego zgonu i według wstępnej opinii które uzyskał, przyczyną zgonu nie były doznane obrażenia przez pokrzywdzonego w trakcie pobicia. To miało kolosalne znaczenie dla kwalifikacji prawnej czynu, który został przedstawiony podejrzanym.
5: Na co jeszcze czekamy, jeśli chodzi o sekcję?
2: Na wyniki badań toksykologicznych, histopatologicznych, dotyczących przede wszystkim zawartości w organizmie zmarłego mężczyzny, ewentualnych środków odurzających alkoholu. To będzie również miało znaczenie dla tego czynu. Główną czynnością, na jaką oczekuje prokurator, jest tutaj ostateczna opinia Zakładu Medycyny Sądowej. Są analizowane wszelkie monitoringi, są przesłuchiwani świadkowie tego zdarzenia. Tych świadków jest dość dużo z uwagi na charakter tej imprezy. Dużo osób to obserwowało. Część osób być może nagrywało to zdarzenie na telefon, więc będą zabezpieczane również te nagrania. Te wszystkie czynności są realizowane.
1: Za pobicie grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dokładną przyczynę śmierci od 38-letniego mężczyzny poznamy najwcześniej za miesiąc.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Absolwenci podstawówek nadal szukają miejsc w krakowskich szkołach średnich. Mówi się nawet, że to około 300 osób. Skąd te problemy i czy wszyscy zdążą przed nowym rokiem szkolnym znaleźć sobie miejsce?
2: Jerzy Gąsiorowski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa. Obecnie ta liczba jest mało rzeczywista, ponieważ zależy od wielu czynników. Uczniowie, kandydaci zapisywali się do szkół niesamorządowych poza Krakowem, mieli możliwość wybierania innej szkoły mimo posiadania już miejsca, więc ta informacja nie jest rzeczywista i ona będzie znana dopiero w połowie września.
3: To skąd w takim razie, z jakich przyczyn w tym bieżącym roku pojawił się tak duży deficyt tych miejsc w krakowskich szkołach? Średnich. Słyszeliśmy o 1100 uczniach, którzy się nie dostali, potem o 800.
2: Krakowskie szkoły przygotowały 10,5 tysiąca miejsc wolnych na wszystkich etapach, czyli w liceach, technikum i branżówkach. Było to zapewnione na większą liczbę niż krakowskich uczniów kończących 8 klasę. Natomiast wynik tego, że były jakieś trudności z zapisaniem się, wynikał z tego, że ponad 36% uczniów jest poza Krakowa i to zwiększyło znacznie liczbę miejsc. Natomiast większość obecnie kandydatów ma już swoją szkołę i wiemy, że wciąż niektórzy uczniowie szukają. Zasadnym jest, żeby kontaktowali się teraz bezpośrednio ze szkołami, bo są nadal wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych. Obecnie mamy 1027 miejsc wolnych, 250 w liceach, 250 w branżówkach, pozostałe to są w technikach.
3: Co jeśli się ktoś na przykład nie zakwalifikuje do żadnej?
2: Powinien, tak jak powiedziałem wcześniej, kontaktować się bezpośrednio ze szkołami, bo po rekrutacji uzupełniającej decyzję o wolnym miejscu podejmuje dyrektor danej szkoły. Biorąc pod uwagę liczbę wolnych miejsc, jest duża szansa na to, że wszyscy się dostaną do upragnionej szkoły.
3: Przed nami nowy rok szkolny. Ile Państwo w tym roku przyjęli uczniów? Ile tych nowych osób tutaj przyjdzie?
4: Marek Kolarski, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie. Przyjdzie o 30 osób więcej niż w ubiegłych latach. Jedną klasę utworzyliśmy dodatkowo na skutek decyzji Ministerstwa Edukacji, które utworzyło nowy zawód technik cyberbezpieczeństwa i z tym zawodem wiążemy nadzieję na dobry nabór i tak się też stało.
3: A było w tym roku więcej tych nowych kandydatów w porównaniu z ubiegłymi latami?
4: Jak słyszę, jak przebiegała tegoroczna rekrutacja, to tak. Rzeczywiście technika odzyskują popularność. Na pewno kandydatów było więcej. Kandydaci są lepsi. 90% osób ma świadectwa z wyróżnieniem ze szkoły podstawowej. Natomiast troszeczkę odwraca się trend w zawodach. Mianowicie, o ile do tej pory niekwestionowanymi liderami były zawody informatyczne, takie jak technik informatyk, technik programista, technik właśnie cyberbezpieczeństwa, tak jak to było w tym roku po raz pierwszy, to liderami od ubiegłego roku są technik elektryk i technik elektronik, co świadczy trochę o zmianach na rynku pracy w przyszłości. Aczkolwiek przyszły rok już zostaniemy przy 4 klasach w naborze, na którąś z tych zawodów będziemy musieli zakończyć nabór. Jeszcze nie wiem, która to będzie klasa.
1: Żeby takim problemom zapobiec w przyszłości, miasto Kraków planuje m.in. stworzenie centrum informacyjnego dla rodziców, które poprowadziłoby ich przez cały proces rekrutacji i ich pociech. Informacje zebrał nasz reporter Kuba Solarz. 23 minuty do 18:00.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Queen w Radiu Plus.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: Rekolekcje Mysterium Fascina są skierowane do tych, którzy chcą głębiej rozumieć i przeżywać liturgię Kościoła. Przez 3 dni będą słuchać wykładów, dyskutować i modlić się.
2: Michał Wsiłkowski, Dominikański Ośrodek Liturgiczny. To jest taki pomysł na połączenie namysłu nad liturgią, rozmawiania o niej, wykładów takich niemalże naukowych z celebrowaniem tej liturgii. To znaczy nie jest to okazja do tego, żeby tylko o liturgii rozmawiać, debatować, czy właśnie słuchać wykładów, ale też celebrować ją w sposób jak najpiękniejszy, jak najpełniejszy potrafimy. Na pewno jest to pogłębienie doświadczenia liturgii w różnych wymiarach, to znaczy i tym intelektualnym, ale też tym właśnie doświadczenia liturgii w życiu.
3: Jakich ludzi gromadzą?
2: Rekolekcje Mysterium Fascinans co roku gromadzą bardzo różne osoby. Docieramy z tą informacją i zaproszeniem zarówno do duchownych, są księża, są też zakonnicy, siostry zakonne, ale oczywiście większość uczestników to osoby świeckie w różnym wieku, od nastolatków po osoby wręcz starsze. To grono jest bardzo zróżnicowane i tak też te rekolekcje są pomyślane, dlatego że liturgia dotyczy każdego chrześcijanina.
3: Wokół czego będą się koncentrować rekolekcje? Jakie tematy?
2: W tym roku tematem rekolekcji są starotestamentalne korzenie liturgii, czyli sięgamy do Starego Testamentu, do tych źródeł, w których początków liturgii czy inspiracji dla dzisiejszej liturgii szukamy. Te tematy podejmą specjaliści w swoich dziedzinach. W tym roku wykładowcami będą m.in. ksiądz Mariusz Rosi, który powie o teologii Paschy, ksiądz Maciej Zachara, ksiądz Krzysztof Porosło będzie mówił o modlitwach eucharystycznych i ksiądz Józef Naumowicz o roku liturgicznym. Wprowadzenie do całego tematu wygłosi w piątek pan Marcin Majewski. Natomiast część rekolekcyjną będzie wygłaszał w ramach kazań w czasie liturgii ksiądz Adam Kubiś, rektor Seminarium Rzeszowskiego. Rekolekcje zawsze zaczynają się w piątek po południu i trwają do niedzielnego obiadu i obejmują kilka wykładów, podczas których cała grupa słucha właśnie wykładowcy, jest też okazja na zadanie pytań. Natomiast strukturą dnia tych rekolekcji jest zawsze liturgia, to znaczy od niej zaczynamy dzień, na nią wracamy, na modlitwę w ciągu dnia czy Eucharystię i kończymy dzień też nieszporami czy kompletą, wspólnie modląc się w kościele. Eucharystia jest zawsze centrum każdego dnia, są 3 msze święte przez 3 dni rekolekcji, natomiast całość stanowi taki szkielet.
3: Co wyróżnia te rekolekcje od innych?
2: Myślę, że najważniejszym tym momentem, w którym te rekolekcje się różnią od pozostałych rekolekcji dostępnych w Polsce, to właśnie ten akcent położony na liturgię i na te równoległe myślenie o niej, rozmawianie o niej i celebrowanie jej.
3: Gdzie będą odbywać się rekolekcje?
2: W tym roku po raz 3 z rzędu rekolekcje odbywają się w opactwie benedyktynów w Tyńcu na obrzeżach Krakowa. Jest to najstarszy klasztor w Polsce, więc te okoliczności są bardzo sprzyjające modlitwie, wyciszeniu i właśnie przeżyciu rekolekcji. Cieszy nas to, że ten limit miejsc się wypełnia i to potwierdza wartość takiej formuły, jaką wypracowaliśmy przez lata i przyjęliśmy, bo to już 19. edycja, także tak naprawdę w tym roku przygotowujemy tegoroczną edycję i już myślimy o kolejnej jubileuszowej 20.
0: Rekolekcje potrwają od 11 do 13 września, tak jak słyszeliśmy w opactwie benedyktynów w Tyńcu. Można się jeszcze zapisać przez stronę internetową Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Co 14 minut z powodu konfliktu zbrojnego ginął w zeszłym roku jeden cywil. Śmierć poniosło co najmniej 326 pracowników humanitarnych. W przypadający dzisiaj Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej krakowskie Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna zwraca uwagę na los osób dotkniętych wojną. W tym roku dzień przebiega pod hasłem Działaj na rzecz ludzkości.
2: 19 sierpnia to Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej. Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. To jest święto, które ma zwracać uwagę na los cywilów oraz pracowników humanitarnych w strefach konfliktu oraz oczywiście na los ofiar również w katastrofach naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi. Te liczby za rok 2025 są rzeczywiście tragiczne, bo cywile ginęli w nim co 14 minut. Śmierć poniosło około 326 pracowników humanitarnych, a ich pomoc jest naprawdę nasza pomoc, bo to jest pomoc organizacji, chociażby

0: W ostatnich miesiącach te straty wśród cywilów są rekordowe od 2022 roku, czyli od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, więc no to jest naprawdę bardzo trudny i bardzo krwawy rok dla ukraińskich cywilów i nie możemy o nich zapominać. Myślę, że ten dzień, Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej, to jest taki dzień, w którym warto pomyśleć o tym, że czasami bardzo blisko nas, czasami trochę dalej są ludzie, którzy cierpią z powodu wojny, którzy codziennie boją się o swoje życie i zdrowie, pomyśleć o nich, może wesprzeć jakąś organizację, która niesie tam pomoc na miejscu i pamiętać o tym, że jesteśmy w wyjątkowym okresie swojej historii jako Polki i Polacy, to znaczy to, że cieszymy się tak długim okresem pokoju jest bardzo wyjątkowe. To jest wyjątkowe, że to my tym razem możemy nieść pomoc innym, a nie nam niosą pomoc inni. Więc myślę, że warto to docenić, warto pomagać tym, którzy są w dużej potrzebie obecnie, ze względu na właśnie na toczące się wojny, na katastrofy naturalne, takie jak chociażby niedawne trzęsienie ziemi w Wenezueli, bo kiedyś, miejmy nadzieję, że nie, ale kiedyś taka pomoc może być potrzebna również nam.
1: Gdybyście Państwo chcieli wesprzeć polską misję medyczną, to na jej stronie znajdzie się informacje, jak to zrobić. Zbliża się 18. Do wiadomości o 18 jeszcze 4 minuty. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków w rytmie wydarzeń dobiega końca. Kolejny magazyn jutro od godziny 17, bo w wakacje, czyli do końca sierpnia, spotykamy się właśnie o 17. Ale ja zostanę z Państwem do 20.

0: Zmiany w podatkach. Rząd podnosi drugi próg. Ma zostać wyrzucony ze służby policjant, który brał udział w tragicznym pobiciu na weselu w Wadowicach. Za nimi kilkaset kilometrów kaliscy pielgrzymi wrócili do domów. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To ma być ulga dla klasy średniej. Rząd zapowiada zmiany w podatkach. Propozycja zakłada podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do tego wprowadzenie 24% stawki PIT zamiast 32% dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Więcej na ten temat nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Na reformie ma skorzystać 3,5 miliona Polaków. Rządowe wyliczenia mówią o zysku do 3600 złotych rocznie. To jednak oznacza wielomiliardowe koszty dla budżetu. Straty mają pokryć wielki biznes i najbogatsi. Premier Donald Tusk zapowiedział wyższy CIT dla gigantów, wyższą daninę solidarnościową od milionerów oraz...
2: Jeśli chodzi o ryczałt, wrócimy do wcześniejszego limitu przychodów, który wynosi 250 tysięcy euro rocznie.
1: Rząd podkreśla, że chce ulżyć klasie średniej. Korzyści będą, ale nie ogromne, komentuje Paweł Kraciński z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW.
3: No raczej bym nie spodziewał się, że przy tych kosztach życia przyniesie on się istotnie na budżety gospodarstw domowych.
1: Rząd chce, żeby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.
0: Przepisy musi najpierw zaakceptować parlament, a potem prezydent. Nie tylko zarzuty, ruszyła też procedura wyrzucenia go ze służby. Policjant, który brał udział w pobiciu na weselu w Wadowicach, na razie jest zawieszony. To funkcjonariusz z 19-letnim doświadczeniem. Mężczyzna był jednym z gości uroczystości, na której doszło do tragedii. Pobójce zmarł 38-latek, który wdarł się na imprezę i był agresywny. Policjant zapewne straci mundur.
4: Jest wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne, a z uwagi na oczywistość popełnienia czynu o znamionach przestępstwa została wszczęta procedura administracyjna o zwolnienie go ze służby.
0: Mówi Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Zarzuty w tej sprawie usłyszało już 6 osób. Śledczy chcą je postawić kolejnym dwóm. Odchodzą kolejni świadkowie historii. W wieku 99 lat zmarła Wanda Traczyk-Stawska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i działaczka społeczna. W czasie powstania walczyła jako łączniczka i strzelec Szarych Szeregów oraz Armii Krajowej, używając pseudonimów Atma i Pączek. Po wojnie pracowała w szkołach specjalnych i aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym.
5: Śmierć Wandy Traczyk-Stawskiej oznacza stratę kolejnej osoby, która pamiętała Powstanie Warszawskie z własnego doświadczenia. Jak przypomniał Paweł Ukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, obecnie żyją 222 osoby, które walczyły w powstaniu. Jak dodaje, szczególnego znaczenia nabiera zachowanie ich wspomnień i świadectw.
6: Muzeum Powstania Warszawskiego od razu, jak zaczęliśmy pracę przy jego tworzeniu, przed 60. rocznicą wybuchu, założyło specjalny dział Archiwum Historii Mówionej, który do dzisiaj zgromadził ponad 4000 wywiadów.
5: Wywiady dostępne są dla każdego na stronie Archiwum Historii Mówionej.
0: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Zmęczeni, ale szczęśliwi. Za nimi kilkanaście dni wędrówki i ponad 300 pokonanych kilometrów. Dziś do Kalisza z Jasnej Góry wrócili pielgrzymi. Pątników witali najbliżsi.
8: Najzięcia córki i wnuczki.
9: Także emocje zawsze są. Co roku przychodzimy.
10: Duże, duże emocje.
11: Dobrze, szczerze myślałam, że będzie gorzej. To po pierwszy raz szłam w dwie strony, ale było całkiem nieźle. No i ta satysfakcja, że się tu doszło i ci wszyscy tutaj ludzie przyszli i nas powitać, to jest, było akurat warto.
12: Zmęczone, ale szczęśliwe.
11: Tak.
0: Kaliska pielgrzymka jest jedną z najstarszych pielgrzymek w Polsce. Pątnicy nie tylko idą do Czarnej Madonny, ale także wracają na piechotę.

0: 7 minut po 18. Chris Norman i Suzy Quattro w Radiu Plus. Przeboju z nutą nostalgii będzie sporo do godziny 20. Od 20 miksować muzykę będzie Marek Sierocki, ale do 20 ja będę Państwu towarzyszyć, Bogdan Ingers-Leben. Bardzo mi miło spędzać z Państwem dzisiejszy wieczór. Przygotowałem dla Państwa książki, przygotowałem garść informacji o tym, co w najbliższym czasie wydarzy się albo w Krakowie, albo w naszym regionie. A więc słuchajmy razem.
1: Wakacje, czas podróży i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Bawcie się dobrze. Andrzej Krzywy, Demono.

Kończą się wakacje, dobiega końca także Małopolski Festiwal Smaku. Ale w tę niedzielę mogą Państwo wziąć udział w jeszcze jednym wydarzeniu właśnie w tym cyklu. W tę niedzielę Małopolski Festiwal Smaku zawita do Jaszczurowej. To ostatnie, jak wspomniałem, spotkanie tegorocznej edycji. Można skorzystać z okazji, by w jednym miejscu spotkać ludzi, którzy stoją za najlepszymi smakami Małopolski. Warto też popróbować regionalnych specjałów, porozmawiać, spędzić niedzielę tak, jak powinno się spędzić ostatnie dni wakacji, bez pośpiechu. Za to z rodziną, przyjaciółmi i z czymś dobrym na talerzu. Będą oczywiście stoiska pełne regionalnych serów, wędlin, pieczywa, miodów, różnego rodzaju przetworów i słodkości. Będą pokazy kulinarne Mikołaja Reja, atrakcje dla dzieci, warsztaty i konkursy, a finałem dnia w Jaszczurowej będzie koncert zespołu Kombi Łosowski. 14 minut po 18:00 w CC Catch w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570-750-570. KGMWęgiel.pl.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
0: Reklama.
6: Z Radiem Plus nadgodziny w pracy od razu przyjemniejsze. No, trzeba przyznać, że jest nam bardzo miło z tego powodu.
7: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
6: Pozdrawiamy pani Moniko. Za kilka miesięcy na nowo będzie można zachwycać się pięknym brzmieniem zabytkowych organów. Te organy Aleksandra Żebrowskiego, pochodzące z 1903 roku z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, przechodzą konserwację. Każdy element jest czyszczony, a brakujące części są uzupełniane. Konserwatorzy wszystkie prace wykonują za pomocą historycznych metod organomistrzowskich. Chcą zachować stare brzmienie instrumentu. Prace, można powiedzieć, że są już na półmetku.
8: Organy kalwaryjskiej bazyliki to instrument autorstwa Aleksandra Żebrowskiego z 1903 roku. Ojciec Tarsycjusz Bukowski, rzecznik prasowy sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Aleksander Żebrowski zbudował instrument na bazie tego, co wcześniej zastał w bazylice i przynajmniej 10 głosów w tych organach, z tego co wiem, to głosy jeszcze barokowe z pierwszych organów bazyliki, a Żebrowski zrobił to w tak wyśmienity i mistrzowski sposób, że organy dzisiaj przerobił na brzmienie romantyczne. Później w 1968 były jeszcze remonty, które także dodawały pewne brzmienia. Więc komisja, która prowadzi dzisiaj merytorycznie remont tych organów, no pracuje nad tym, jakie brzmienie byśmy chcieli uzyskać w związku z tą bardzo poważną i gruntowną konserwacją, jaką przychodzi ten instrument. Jest to o tyle imponujący instrument, że tak jak mówią znawcy, jest wybitnym przykładem organ mistrzostwa polskiego, tej lwowskiej szkoły Żebrowskich i jeśli ten instrument będzie odpowiednio przygotowany do gry, to będziemy mieli do czynienia z największym tego typu instrumentem żebrowskim.
9: Organy przechodzą konserwację, remont jest na półmetku. Co zostało już zrobione?
8: Wiele elementów zostało już zakonserwowanych, odczyszczonych, no już nie licząc w ogóle pracy właśnie takiej naukowej, merytorycznej i odkrywczej wszystkich naukowców i specjalistów, organmistrzów, którzy nad tym się głowią. A tak technicznie to właśnie pojawiają się w Kalwarii już pierwsze elementy, więc my już widzimy jakieś elementy wiatrowni, traktury organowej, ale to jeszcze nie jest zamontowane, to jest dopiero zdeponowane w magazynach. Renowacja organów polega przede wszystkim na wyczyszczeniu wszystkich elementów, na uzupełnieniu jakichś ubytków. I tutaj jest też ważne to, że organmistrzowie szukają w innych instrumentach rozwiązań, które stosował Żebrowski. Badają też inne instrumenty kalwaryjskie, na przykład na dróżkach, które także budował Żebrowski, albo w innych miejscach i sprawdzają, co robił Żebrowski w związku z rozmaitymi sytuacjami, żeby to było tak, jak on robił, żeby stosować te same metody. Więc tutaj jest dużo takiego zachodu, że trzeba to dobrze odtworzyć taką historyczną, rzemieślniczą metodą. Oprócz czyszczenia, konserwacja, czyli zachowanie tego, co mamy w jak najlepszym stanie.
9: Co jeszcze wymaga odrestaurowania?
8: Tych elementów jest bardzo dużo. Każda piszczałka w organach musi być osobno wyczyszczona, zakonserwowana. Jeżeli jej brakuje, to na nowo odtworzona, odlana w przypadku cynowych piszczałek, czy też w przypadku drewnianych wykonana. To jest taka żmudna praca, ale rąk człowieka, a nie maszyny. Oczywiście przy czyszczeniu używane są nowoczesne środki, czyszczenie laserowe czy jakimiś innymi metodami, ale to jest piękne, że człowiek wykonuje własnymi rękami ten remont. Organy w kościele zawsze, czy to jeśli są nowe, czy po remoncie gruntownym, przechodzą na nowo wybudzenie, czyli takie nabożeństwo, w czasie którego biskup je na nowo poświęca i 3 razy do nich woła: organy, instrumencie święty, obudźcie się na chwałę naszego Pana. To jest takie wielkie przeżycie, że muzyka z tego instrumentu ma taką funkcję, by wznosić umysły i serca ludzkie do Boga, czyli kreować pewną rzeczywistość nie z tego świata. Z wielką niecierpliwością i z ciekawością czekamy na brzmienie tych kalwaryjskich organów.
6: We wrześniu organy mają być już zamontowane w kalwaryjskim sanktuarium na nowo, a usłyszeć ich piękne brzmienie ponownie będą Państwo mogli w listopadzie.
7: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
0: Piszę list, gdy miasto śpi. Do siebie piszę list,

Chociaż wiem, że to złudzenia, że nie przeczyta nikt, że to tylko ja.

przecież wiem. Wśród starych, pustych ulic marzenia gasi śmierć. Piszę list, gdy miasto śpi. Do siebie piszę list,

Po macalutkim.

Jak czytasz słowa me, wyciągasz kartkę i list do mnie śle.

w najbliższą niedzielę mogą się Państwo wybrać m.in. na koncert Magdy Steczkowskiej z zespołem. Wystąpi ona w czasie szóstych nowochódzkich senioraliów. To wyjątkowe wydarzenie stworzone z myślą o aktywnych i pełnych pasji mieszkańcach Nowej Huty. Odbędą się one przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Wstęp wolny. Przygotowany jest spory program artystyczny, który łączyć będzie tradycję z nowoczesnością. Będzie uroczysty polonez, będą energetyczne koncerty, będzie strefa zdrowia i profilaktyki. Otwarcie o 15:00 tradycyjnym polonezem z zespołem pieśni i tańca Nowa Huta. Potem na scenie przed Nowochódzkim Centrum Kultury wystąpią artyści z lokalnych zespołów, będzie pokaz mody, wspomniany już przeze mnie koncert Magdy Steczkowskiej z zespołem i zabawa taneczna z zespołem Silver Moon. Wspomniałem, że będą badania profilaktyczne od godziny 13:00. Będą też kreatywne warsztaty. Od 15:00 do 22:00 szóste nowochódzkie senioralia. Wstęp wolny.

dzisiaj 19 dzień sierpnia. Był rok 1981. W Londynie redaktor pisma muzycznego Smash Hits, Neil Tennant, spotkał w sklepie z elektroniką absolwenta architektury i muzyka Chrisa Lowe. Mieli podobne zainteresowania, więc założyli duet, który nazwali Pet Shop Boys. Ta formacja wylansowała wiele hitów. It's a Sin to jeden z tych, które Państwo na pewno kojarzą i znają, chociażby z Radia Plus. Nieco wcześniej, bo prawie 20 lat wcześniej, w 1963 roku w Sztokholmie urodził się George Tempest. To kompozytor i wokalista szwedzkiej rockowej grupy Europe, która w 1986 odniosła wielki sukces albumem The Final Countdown i piosenką tytułową z tegoż właśnie albumu. 22 minuty do 19. Słuchają Państwo Radia Plus.

To skoro wspominał pan o Petro Boysach i o piosence Assassin, to dlaczego pan nie zagrał? Bo uciekła spod palca. Oto Petro Boys w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Malinowcy znaleźli się w opałach.
4: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
5: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
0: Reklama.

przed Państwem 3 dni muzyki, tradycji i dobrej zabawy na Bulwarze Czerwieńskim i na Placu Wielkiej Armii Napoleona w Krakowie. Piątek, sobota, niedziela. To będzie piknik jagielloński, okazja, żeby odpocząć w samym centrum miasta. Słuchać muzyki, próbować regionalnych przysmaków, przyjrzeć się pracy twórców i rzemieślników. Na Bulwarze Czerwieńskim będzie strefa handlowa i gastronomiczna z drewnianymi domkami, w których będzie można znaleźć rękodzieło, wyroby rzemieślnicze i smakołyki. Będzie też miejsce na odpoczynek, leżaki, stoły, ławy. Centrum wydarzeń artystycznych i warsztatowych będzie natomiast Plac Wielkiej Armii Napoleona. Na plenerowej scenie codziennie brzmieć będzie muzyka folkowa, dawna i inspirowana tradycjami. Będą koncerty zespołów Szelindek, Korale, Kapela z Zamiedzy, Scyzoryki, Kapela Żmij, Ukoja oraz Daj Ognia. W piątek i sobotę muzycy Szelindek będą pojawiać się także w innych miejscach pikniku, tworząc jego muzyczną oprawę. Ten piknik jagielloński to będzie też swego rodzaju podróż w czasie. Będą elementy rekonstrukcji historycznej, muzyka na średniowiecznych instrumentach, tańce i opowieści o dawnym Krakowie. Piknik jagielloński w piątek, sobotę i niedzielę, Bulwar Czerwieński i Plac Wielkiej Armii Napoleona. Zaglądajcie tam Państwo. Siedem minut do 19:00. Joe Cocker.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 3 minuty zostały do 19:00. O 19:00 wiadomości w Radio Plus, a do wiadomości Santo California. Tornero.

0: kolejni ranni wrócili już do kraju. To po katastrofie autokaru na Węgrzech. Następna grupa polskich strażaków poleci do Hiszpanii. Trwa walka z ogromnymi pożarami. Iga Świątek gra dalej. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Z lotniska prosto do szpitala. Kolejni poszkodowani w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech wrócili do kraju. 12 osób przyleciało dziś do Rzeszowa maszynami lotniczego pogotowia ratunkowego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. W jakim stanie są pielgrzymi i co z pozostałymi naszymi obywatelami?
1: Stan poszkodowanych pozwalał na transport, ale cały czas muszą być pod opieką lekarzy. Trafili do trzech rzeszowskich szpitali, mówiła wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
2: Na oddziały ortopedyczne, chirurgia ogólna, ale też na oddział chirurgii szczękowej.
1: W placówkach na Węgrzech pozostało 5 osób. 3 z nich są w stanie ciężkim lub bardzo ciężkim i na razie nie mogą wrócić do kraju, dodaje wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
3: Ale będziemy prawdopodobnie organizować transport dla 2 osób, których stan się poprawił i prawdopodobnie będą wypisane w najbliższy piątek.
1: Na Węgrzech pozostają też lekarze z Polski, którzy razem z węgierskimi medykami monitorują stan zdrowia poszkodowanych.
0: W poniedziałek z Węgier na Podkarpacie wróciła pierwsza grupa 21 poszkodowanych. Przypomnijmy, w niedzielę autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na węgierskiej autostradzie M3. Zginęło 12 osób. Ofiara postrzału w Swarzędzu nie żyje. Decyzji o zmianie zarzutów dla sprawcy na razie nie ma. Przypomnijmy, zmarła 46-latka raniona w głowę przez byłego partnera. Ten oficjalnie wciąż odpowiada za usiłowanie zabójstwa. Szczegóły zna Natalia Krystek. Powiedz, dlaczego Remigiusz Z. nie usłyszy na razie nowego zarzutu.
4: Bo najpierw formalności. Prokuratura zleciła sekcję zwłok kobiety, by upewnić się, że przyczyną zgonu był sobotni postrzał. Jak przekazał mi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Poznaniu, termin badania nie jest jeszcze znany. 46-latka zmarła wczoraj po południu. Do szpitala trafiła w krytycznym stanie z raną postrzałową głowy. Dzień później, w niedzielę, policja zatrzymała sprawcę. 51-latek usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Przyznał się, powiedział, że zrobił to z miłości. Teraz może odpowiedzieć za zabójstwo. Decyzje w tej sprawie zapadną jednak dopiero po sekcji.
0: To była Natalia Krystek, dziękujemy. Ostatnia zmiana polskich strażaków wyleci jutro do Hiszpanii. Będzie walczyć z ogromnymi pożarami. To 35-osobowa grupa, m.in. z województw podlaskiego i lubelskiego. Zajmie się zatrzymywaniem ognia w trudno dostępnym terenie.
5: To odpowiednio przeszkoleni, wyselekcjonowani ratownicy do gaszenia pożarów obszarów leśnych, terenów niezurbanizowanych, bardzo trudno dostępnych, gdzie gaszenie za pomocą pojazdów ratowniczo-gaśniczych jest niemożliwe.
0: Mówi podlaski komendant Straży Pożarnej Janusz Kondrat. Będą walczyć z pożarami w północno-wschodniej części Hiszpanii. Ich misja potrwa do końca sierpnia.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju w Cincinnati. Polka pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. O półfinał Świątek zagra teraz z wygraną spotkania Rybakina Schneider. Impreza w Cincinnati jest ostatnim sprawdzianem przed wielkoszlemowym US Open. Początek 30 sierpnia.

do godziny 20 będę Państwu towarzyszyć. Bogdan Ingers-Leben przy mikrofonie. Kłaniam się ponownie. Będą informacje o tym, jak spędzić najbliższe dni, najbliższy weekend w Krakowie i nie tylko w Krakowie. No i książka, o której sygnalizowałem po 18:00, czeka na Państwa. Tą książką w tej godzinie będziemy się musieli podzielić.

Zdzisława Sośnicka, Pamięć. Andrew Lloyd Webber jest autorem tej pieśni z musicalu Koty, oryginału w wykonaniu Barbary Streisand. Kiedyś posłuchamy, ale teraz chcę Państwu przypomnieć o tym, że trwa wakacyjny festiwal filmowy Letnie Tanie Kinobranie w kinie pod Baranami. To najciekawsze filmy o męskich bohaterach w tym nadchodzącym tygodniu. Wyświetlane będą pod hasłem Męskie Lato od 21 do 27 sierpnia. Bohaterami filmów podczas 9 tygodnia festiwalu Letnie Tanie Kinobranie są mężczyźni z różnych epok, reprezentujący różne wizje męskości. Będą filmy o wybitnych kompozytorach, o Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie, to film Amadeusz oczywiście, i o polskim mistrzu epoki romantyzmu Fryderyku Chopinie, to Chopin. Bohaterami filmów biograficznych będą także bliżsi naszym czasom popularni amerykańscy wokaliści, którzy stali się głosem swoich pokoleń. Michael Jackson, Bruce Springsteen oraz pełen wewnętrznych sprzeczności i lęków znakomity pisarz Franz Kafka. Szukajcie Państwo w internecie szczegółowych informacji na temat 9 tygodnia 20 wakacyjnego festiwalu filmowego Letnie Tanie Kinobranie w kinie pod Baranami. 13 minut po 19 Rockwell w Radiu Plus.

0: Reklama.
1: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
2: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
1: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
2: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Centrum zakupowe Jan. Wyprzedzamy i ułatwiamy. Już teraz wielki kiermasz artykułów szkolnych. Zeszyty zapachowe i z aplikacjami. Plasteliny bezglutenowe i inne najgorętsze hity szkolne dostępne już u Jana. Polskie, tradycyjne, smaczne i zdrowe produkty. Ekologiczne warzywa i owoce oraz wędliny z własnej masarni w zdrowych cenach. Centrum zakupowe Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Wrzeszczach oraz na market-jan.pl.
0: Reklama.
5: Dwadzieścia dwie minuty po 19:00. Budka suflera.

b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl, adres mailowy, który Państwo, przynajmniej niektórzy, dobrze znają i pamiętają. Pod ten adres będą Państwo pisać. Kasandra w ruinach, tom drugi. To książka, którą przyniosłem do studia i chcę się z tą książką z Państwem podzielić. Do książki dołączam okulary przeciwsłoneczne Radia Plus. Może jeszcze będzie słonecznie. W świecie, który właśnie przestał istnieć, dwoje ludzi próbuje ocalić to, co najważniejsze, siebie nawzajem. Gdy przedwojenna Polska pogrąża się w narastającym chaosie, nad Europą zbierają się ciemne chmury nazizmu. Kasandra i Staszek marzą o jednym, o zwyczajnym życiu. Ale wojna odbiera im wszystko i zmusza do wyborów, których nie da się cofnąć. Kasandra widzi więcej niż inni. Jej wizje zaczynają się spełniać. Po powstaniu Staszek przemierza zrujnowaną Warszawę, szukając ukochanej. Niemców już nie ma, ale są Rosjanie. A każdy krok może kosztować życie. Mimo to nie przestaje ratować tego, co ocalało polskich książek, pamięci, historii. Dlaczego Kasandra kazała mu obiecać, że przeżyje? Czy zostawiła mu ślad, który doprowadzi go do prawdy? I czy w świecie po katastrofie można jeszcze odnaleźć to, co najcenniejsze? Tych odpowiedzi będą Państwo szukać w książce Kasandra w ruinach, tom drugi. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Proszę pisać w mailu, oczywiście proszę się przedstawić. Uprzedzam, że po książkę trzeba będzie pofatygować się do radia, bo pocztą nie wysyłamy, a do książki, tak jak wspomniałem, taki wakacyjny jeszcze, bo wakacje się nie skończyły, gadżet Radia Plus, okularki przeciwsłoneczne. No to jeszcze raz adres, bo czasami skarżą się Państwo, że podajemy zbyt szybko i niewyraźnie adresy mailowe. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Wszystko oczywiście piszemy małymi literkami.

19 sierpnia roku 1951 zapisał się w historii muzyki urodzinami Johna Deacona. Był basistą grupy Queen. Kiedy dołączył do zespołu, miał zaledwie 19 lat. Zwykle stał w cieniu Freddiego Mercurego i Briana Maya. Ale był dobrym kompozytorem. Stworzył takie przeboje jak chociażby I Want to Break Free, czy najbardziej kasowy singiel zespołu w Stanach Zjednoczonych Another Bites of the Dust.

Pan Grzegorz w swojej skrzynce mailowej ma zwrotnie informację, jak odebrać książkę, o której przed chwilą opowiadałem. To drugi tom zatytułowany Kassandra w ruinach. Tom drugi. A ja chcę Państwa zainteresować ogrodem, największym ogrodem w Krakowie, chyba to park imienia Henryka Jordana. Bo w sobotę i niedzielę w tymże parku muzyka. Krakowskie Forum Kultury organizuje tam koncerty. Te koncerty to koncerty plenerowe. Rozpoczynają się o 17:00. Taki letni koncert na trawie jest propozycją dla wszystkich, którzy chcą połączyć wypoczynek w parku z muzycznymi spotkaniami na żywo. Kameralne wydarzenia odbywają się na łące przy popiersiu Tadeusza Kościuszki w Parku Jordana. Organizatorzy zachęcają, by zabrać ze sobą koc i spędzić letnie popołudnie w otoczeniu muzyki. Ja dodam, że może warto też wziąć jakieś ciepłe okrycie i parasol, bo nie wiadomo. Wstęp wolny oczywiście. W sobotę o 17:00 orkiestra zespołu pieśni i tańca Krakowiacy. To będą brzmienia folkloru. W niedzielę o 17:00 Ewelina Adamus i Piotr Janeczko. Jeszcze w Zielone Gramy, tak zatytułowany będzie ich koncert, a będzie to koncert polskich piosenek. Park Jordana, sobota i niedziela od godziny 17:00.

0: Reklama.
1: Malinowcy znaleźli się w opałach.
2: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
3: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce to wóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl.
4: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
0: Reklama.

11 minut zostało do 20. Chcę Państwa zachęcić, jeśli macie Państwo blisko, albo jeżeli wybieracie się do Zakopanego, byście zajrzeli do jednej z filii Muzeum Tatrzańskiego. To zagroda Korkoszów w Czarnej Górze. Tam przygotowana jest ekspozycja Korkosze – Powrót. Ta wystawa ma na celu przybliżenie życia i bogatej, różnorodnej twórczości artystycznej rodziny Korkoszów, dawnych właścicieli zagrody, pochodzących z Czarnej Góry, którzy po II wojnie światowej zamieszkali na Słowacji. Wśród członków rodziny są artyści ludowi i profesjonalni. Obecnie już czwarte pokolenie kontynuuje działalność artystyczną. W czasie wystawy prezentowane są prace wykonane w różnych technikach.

Reference Girl w Radio Plus w piosence dedykowanej Ellie Fitzgerald. Trudno inaczej się było spodziewać. 5 minut dzieli nas od 20. Od 20. przeboje będzie dla Państwa miksować Marek Sierocki. Ja będę na Państwa czekał jutro po 17. Kolejny magazyn reporterów Radia Plus Kraków rozpoczyna.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam serdecznie. Przed nami dwie godziny przebojów z nutą nostalgii zmiksowanych non-stop. Na początek włoskie hity Roberto Soffici, O Tivoli, O Tanto Bene, Ricky Epover i Sara Perchetti Amo, a także Marco Bocchino w piosence Cantero.

był Marco Bocchino, a przed nami Maurito i Buonasera Ciao Ciao, także Loretta Goggi, Monsieur Voulez-Vous Danser i holenderska grupa Champagne w piosence Valentino.

0: holenderska grupa Champagne z utworem Valentino zakończyła ten mix.
1: Reklama.
2: Kochanie, kto nam przywiózł opał za darmo?
3: KGM Węgiel. W Małopolsce dowóz jest gratis. Kupiłem polski węgiel. Zero domieszek. To groszek królewski z gwarancją suchości.
2: Ten, co wygrał Laur Konsumenta 2026?
3: Dokładnie. Zamów dla teściowej. 570 750 570. KGM Węgiel.pl.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami kołyszące klimaty zbliżone do muzyki reggae, na początek duet Laid Back i wakacyjny przebój Sunshine Reggae. Potem Karol Fialka, Hey Matthew, a także Maxi Priest w piosence Close to You.

0: Brytyjska formacja TNCC swoim największym hitem, piosenką Dreadlock Holiday, zakończyła ten mix.
1: Radio Plus. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Na początek tego miksu polskie przeboje Manami, Thanos do innych niepodobne, a potem Emigranci na falochronie, a także Artur Gadowski w piosence Szczęśliwego Nowego Jorku. Yeah!

0: Freddie Mercury i grupa Queen utworem Radio Gaga zakończyli ten mix.
1: Reklama.
2: Malinowcy znaleźli się w opałach.
3: A gdyby kupili węgiel w KGM Węgiel, to mieliby najlepszy opał.
4: Polski węgiel, najwyższe parametry, bezobsługowość. W Małopolsce dowóz gratis. Jedyny w Polsce groszek z gwarancją suchości KGM Królewski. Laureat Lauru Konsumenta 2026. KGM Węgiel, dzwoń 570 750 570. KGMWęgiel.pl
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na klasykę muzyki disco. Na początek trio The Ritchie Family zaprosi nas do najlepszej dyskoteki w mieście. Potem Penny McLean, wokalistka grupy Silver Convention w solowym przeboju Lady Bump. Będzie też grupa Bee Gees i You Should Be Dancing.

To była grupa Continent No. 6, a przed nami zespół Voyage i Souvenirs, potem Giorgio Moroder, From Here to Eternity, a także grupa Bonem w nagraniu Get Go Home.

0: Zespół Bon M utworem Got Go Home zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro, słyszymy się tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia. Radio Plus.
1: Reklama. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42 zaprasza. Wysoka jakość i duży wybór. Przyjdź i zobacz swoje nowe wnętrze.
3: Reklama.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

każda rodzina jest jak drzewo. Łamie się, chwieje, czas je zmieni. Jak w porach roku Vivaldiego, szczypta za